0: jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
1: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Ademi i Netflix.

Masz w sobie światła po same krańce ust.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosyjski dron i pytania o skuteczność alarmowania to na początek. Bez referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta. Uroczysta premiera już była, jutro nowa ekranizacja lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin. Miriam Lipińska. Rosyjski dron spadł wczoraj niedaleko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po stronie Ukrainy. Na Lubelszczyźnie przez około pół godziny obowiązywał w związku z tym alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. I choć wojewoda zapewnia, że syreny zadziałały, mieszkańcy mówią nam, że nie do końca. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego o włączonych syrenach mówił tak.
3: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone.
2: Ja osobiście syren nie słyszałam, choć mieszkam blisko centrum miasta i byłam w domu. Nie słyszała ich także pani Agnieszka, która była akurat w jednej z galerii handlowych.
4: Dominuje u mnie zdumienie. To jest tak zwane państwo z kartonu. No jeśli mówią wszędzie, że syreny wyły w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one wyły.
2: Pani Iwona razem z synami ukryła się w łazience. U niej w dzielnicy syreny było słychać, choć nie dostała na czas SMS-a z alertem.
5: Ja oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
2: Można mówić, że wszystko działa, można zaklinać rzeczywistość, ale chyba sporo jest jeszcze do zrobienia.
1: Teraz sport. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w grupie czwartej dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów. Tym razem w wyjściowym składzie biało-czerwonych w porównaniu z piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną było sporo zmian. Polacy wyszli na murawę bez Roberta Lewandowskiego, za to z Wiktorem Nowakiem i Mateuszem Żukowskim. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył Sebastian Szymański. Za 12 dni druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. A w ślady Krakowa nie idzie stolica, nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała pod wnioskiem w tej sprawie 111 tysięcy podpisów. Do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy. Inicjator akcji Maciej Wilk ocenił.
6: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
1: Na informacje w sprawie referendum zareagował prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych podziękował za wsparcie, ale zapewnił też, że zrobi wszystko, by powody do dumy z rozwoju Warszawy mieli także ci, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się wczoraj premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
7: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
1: Film wyreżyserował Maciej Kawalski. Lalka do obejrzenia w kinach już jutro.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami słoneczny i ciepły dzień. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu, 21 na Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Dzień dobry, we wtorek. Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka meldują się przy mikrofonach.
11: Cześć wszystkim. Poniedziałkowy szok mamy już za sobą, więc dziś rano wchodzimy w ten tydzień ze znacznie większym luzem.
10: Wrzucamy pierwsze mocne kawałki na porządne wybudzenie.
11: Dajcie radio głośnie i lecimy z tym wtorkiem.
9: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: to ja zerkam sobie na wtorkowy kalendarz. Imieniny obchodzą dzisiaj Michał, Michalina oraz Gabriel, także ślemy wam najlepsze życzenia.
1: A w nietypowych świętach mamy dziś absolutne hity. Dzień kawy, dzień kuriera i dzień przewoźnika oraz dzień hipochondryka.
0: No co za zestaw, czyli robimy tak. Pijemy wielką kawę za zdrowie wszystkich kurierów, którzy pędzą z naszymi paczkami, a wszelkie poranne uszczypnięcia w kręgosłupie po prostu ignorujemy.
1: Genialny plan. Smacznej kawy od rana, trzymajcie się ciepło i łapcie dobrą muzykę na start tego dnia.
2: Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, Włocławek dorzuca kolejny fajansowy akcent na swoich ulicach.
1: Tym razem nie na talerzu, tylko na kamienicach.
0: Po remontach miejskie kamienice w rewitalizowanym centrum mają dostawać takie fajansowe tabliczki adresowe i kobaltowe latarenki.
1: Pierwsze już są przy Brzeskiej i Maślanej.
0: I powiem ci, kobaltowa latarenka no brzmi jak coś, co we Włocławku po prostu powinno być.
2: Radio Włocławek. Po polsku.

0: No to słuchajcie, mamy dzisiaj historię o naprawdę spartańskim dzieciństwie.
1: Brzmi poważnie. No
0: 6 kilometrów do szkoły rowerem.
1: No dobrze.
0: No i tyle wystarczyło, żeby Lil Masi, taka youtuberka, wyciągnęła z tego bardzo ważną lekcję życia, no bo jak sama mówi, te trudne warunki zbudowały jej ambicje.
1: Czyli uwaga rodzice, jeśli chcecie wychować przyszłego milionera rowerem do szkoły.
0: Tylko najlepiej 6 kilometrów, no mniej może nie zadziałać.
1: A efektem końcowym ma być willa w Dubaju.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier znów apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o nowym podatku. Bagnet w plecaku, 13-latek planował atak w swojej szkole. Zakaz wstępu na plażę w Ustce. Morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję. Miriam Lipińska, premier po raz kolejny, tym razem w nagraniu w mediach społecznościowych, apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowa danina ma sfinansować powrót programu CPN. Donald Tusk podkreślił, że drożyzna na stacjach paliw sama nie zniknie i trzeba działać.
2: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję. Podpisuj, prezydencie.
1: Przyjęta przez parlament ustawa to już drugie podejście. Poprzednią prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie obniżenia cen paliw. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Informacje o tym polscy policjanci dostali w nocy z niedzieli na poniedziałek z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do domu, w którym mieszka nastolatek, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
1: Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności ojca. Przyznał, że wcześniej zabił kilka kotów. Teraz 13-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Plaże w Ustce zamknięte z powodu wyrzuconej przez morze substancji ropopochodnej. Urząd Morski w Słupsku zdecydował, że będą zamknięte do czasu usunięcia i zneutralizowania nieznanej na razie substancji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Urząd przekazał, że jedna z jednostek pływających mogła czyścić swoje baki, co doprowadziło do zanieczyszczenia morza i że ma podejrzenia, o którą jednostkę może chodzić. Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, Alfreda Wierusza Kowalskiego, trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieło odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jego dotychczasową posiadaczką Ewą Tsonis, która po ustaleniu wojennej historii obrazu zdecydowała się na jego przekazanie do publicznej kolekcji.
4: Ten obraz jest obrazem, który chyba widzieliśmy w każdym podręczniku do wiedzy o kulturze. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat.
1: Mówi minister kultury Marta Cienkowska. Mamy wreszcie złotą polską jesień. Jest ciepło i słonecznie i tak będzie też w najbliższych dniach, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
1: Ciepła, słoneczna aura utrzyma się przynajmniej do końca tygodnia. W ciągu dnia, bo noce to inna sprawa. Może być dość chłodno i mgliście, jak to jesienią.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami kolejny dzień złotej polskiej jesieni. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i w Łódzkiem, 21 na Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie i 24 w Lubuskiem.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kilkanaście minut dobrej gry to jednak za mało. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
8: Tak jak w marcu w meczu barażowym, tak we wrześniu w drugim meczu w Lidze Narodów Polska przeciwko Szwecji w Sztokholmie straciła 3 bramki. Pierwszą już po niespełna 10 minutach po rzucie rożnym głową zdobył Nygren. Potem fragment dobrej gry reprezentacji Polski uwieczniony bramką Szymańskiego tuż przed przerwą po ładnej kilkunastopodaniowej akcji, ale w drugiej połowie zamiast pójść za ciosem to strzelali Szwedzi, najpierw Ajari, a potem Viktor Gyökeres, a więc 3-1 dla reprezentacji Szwecji, a biało-czerwonym zostaje piątkowy mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym, Rumunią, która przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4.
7: Wczoraj grała także Dywizja A, konkretnie grupa pierwsza. Francja po raz drugi wygrała 1-0, tym razem na wyjeździe z Belgią. Natomiast Turcja przegrała aż 1-4 z Włochami. Hubert Hurkacz stanie dziś przed szansą wygrania pierwszego turnieju tenisowego od ponad 2 lat. W chińskim Chengdu awansował do finału po wygranej z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem.
9: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3, także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
7: Rywalem Polaka w finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Dla Hurkacza będzie to 13 w karierze finału. Poprzednio o tytuł walczył w maju zeszłego roku w Genewie, gdzie przegrał z Nowakiem Dżokowiczem. Republika Dominikany będzie rywalem reprezentacji Polski w fazie play-off Grupy Światowej pierwszej Pucharu Davisa. Polscy tenisiści będą gospodarzem spotkania, które odbędzie się w lutym. Biało-czerwoni wystąpią w play-off po raz 6 z rzędu. 3 poprzednie spotkania o utrzymanie miejsca w Grupie Światowej pierwszej z Uzbekistanem, Gruzją i Egiptem. Polska pewnie wygrała 4-0.
10: Jest parę minut po godzinie 7:00, słońce niby już gdzieniegdzie świeci, ale jak wychodziłem przed chwilą przed redakcję, no to pierwsze co zrobiłem, to zapiąłem kurtkę pod samą szyję. No teraz tylko 9 stopni.
11: Bo to jest typowa pułapka. Zobaczysz, że o 14:00 będziemy wracać do domu z kurtkami w rękach, bo ma być 21 stopni.
10: No czyli schemat jest prosty, rano ubieracie się jak na wyprawę w góry, a po południu szukacie krótkiego rękawka. Pamiętajcie tylko, no żeby nie zostawiać tych wszystkich swetrów w pracy.
11: No to parzymy coś ciepłego i wchodzimy w ten wtorek.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: to dzień dobry wszystkim, którzy dzisiaj podjechali na stację, no i zastanawiali się, czy na pewno chcą zatankować stały samochód.
1: Ceny paliw znów poszły w górę.
0: No diesel na większości stacji już przebił 9 zł.
1: Czyli tankowanie powoli robi się już atrakcją premium.
0: No jeszcze chwilę i przy dystrybutorze będzie można płacić na raty. Zatankować stały samochód.
1: Ceny paliw znów poszły w górę.
0: No diesel na większości stacji już przebił 9 zł.
1: Czyli tankowanie powoli robi się już atrakcją premium.
0: No jeszcze chwilę i przy dystrybutorze będzie można płacić na raty.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM. W końcu...

cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej odbyły się we Włocławku. Oraz w weekend w naszym mieście trwał Festiwal Fajansu. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławek był gospodarzem Mistrzostw Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w koszykówce. W naszym mieście zameldowali się zawodnicy z całego kraju. Organizacja tak wielkiej imprezy nie była łatwa, mówi Marcin Lewandowski, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku.
2: Wiadomo, no pierwsze mistrzostwa, są obawy, są różnego rodzaju niepewności. Zostało to pokonane. Dzisiaj gościmy 9 drużyn z terenu całego kraju, dlatego też ranga mistrzowska. Myślę, że w przyszłym roku to będzie więcej, 12. Przede wszystkim to jest integracja osób z niepełnosprawnościami. Walor sportowy to jest dopiero na drugim miejscu. Cieszy mnie to, że są zazy z całej Polski. Będziemy to kontynuować.
1: Mówi Agata Mikus, Ogólnopolski Związek Zakładów Aktywności Zawodowej.
3: Pierwszy raz jestem na tego typu imprezie i pierwszy raz we Włocławku, ale no to była okazja, żeby zobaczyć i miasto, takie jest historyczne pod kątem koszykówki, no ale przede wszystkim, żeby tutaj wspierać organizatorów i uczestników w tych mistrzostwach.
1: Zawody były rozgrywane na parkiecie hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla kibiców jest to historyczne miejsce, w którym swoje pierwsze mecze rozgrywał Anwil Włocławek, wtedy jeszcze Nobiles. Mistrzostwa były współorganizowane przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

0: Eurointegracja. Prezes podkreślał rolę sportu w życiu osób z niepełnosprawnościami. Mówi Jan Szwarc, prezes Wrocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Eurointegracja.
1: Osoby niepełnosprawne nie są jakimiś dziwolągami, nie są osobliwościami, tylko normalnymi użytkownikami społeczeństwa, tak jak każdy. I dlatego z wielką radością, żeśmy to z Marcinem Lewandowskim zorganizowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że to będzie wielkie wydarzenie. Mówię o samych przeżyciach zawodników. Już obserwowałem ich przed zawodami. Podekscytowani, rozmawiali, jak ty mi podasz, jak ja rzucę, jak ja się zachowam, czy nie spadnę za 5 przewinień. To były fascynujące rzeczy.
0: Sport stanowi kluczowe narzędzie wszechstronnej rehabilitacji, ułatwiające powrót do samodzielności i integracji społecznej. Pokonywanie barier sportowych przekłada się na większą wiarę we własne możliwości w życiu codziennym. Zawodnicy pokazali prawdziwe serce sportowców na parkiecie hali OSIR. Mistrzostwo Polski zdobył Zakład Aktywności Zawodowej z Wrocławka. Trzeba powiedzieć jednak, że każdy z uczestników może czuć się zwycięzcą. W weekend we Wrocławku trwał Festiwal Fajansu. Imprezy odbywały się w kilku lokalizacjach. Była to już 6. edycja tego wydarzenia. Na mieszkańców i gości czekały wystawy, stoiska, warsztaty, konkursy, spotkania oraz wydarzenia łączące tradycję wrocławskiej ceramiki z nowoczesnymi formami. Mówi Piotr Wawrowski, zastępca dyrektora CKPB do spraw Interaktywnego Centrum Fajansu.
2: Fajans Festiwal wychodzi w miasto, wychodzi w przestrzeń miejską. Chcemy pokazać, że fajans nie jedno ma imię i oprócz ceramiki i tego, co tworzymy rękoma, dziełem ludzkich rąk, malarek, powstawania nowych wzorów. Także chcemy pokazać fajans wrocławski na kamienicach, także pokazy świetlne, wszelakie iluminacje, które zwłaszcza mieszkańcom spoza Wrocławka pokażą nasze piękne miasto w nieco innej odsłonie, ale również kobaltowej.
0: Na początku września Wrocławek dołączył do Europejskiego Szlaku Ceramiki. W skarbcu fajansu można było spotkać Annę Koniak, utalentowaną młodą malarkę. Artystka jest laureatką stypendium marzeń Fundacji Maturalnych oraz Festiwalu Młodych Talentów MTK Łazienkowska. Ania inspiruje się fajansem, a także tworzy własne wzory. Mówi Anna Koniak, artystka.
3: Zobaczyłam, jak wspaniałe są talerze fajansowe, ponieważ moja babcia ma talerz fajansowy i u niej zobaczyłam te tradycyjne techniki. Uważam, że to jest naprawdę wspaniałe, jak mamy w Wrocławku taki wspaniały po prostu taki malarstwo, którego tak naprawdę nie docenia się przez większość czasu i uważam, że naprawdę powinniśmy docenić, ponieważ to jest takie dobro narodowe.
0: Zwiedzający wystawę zgodnie chwalili urok fajansu. Można powiedzieć, że wrocławski fajans wrócił do łask. Jest modnym elementem wystroju wnętrz. Zdobi również garderobę nie tylko mieszkańców Kujaw, ale całej Polski. Festiwal fajansu jest świetną wizytówką Wrocławka.
4: Słuchacie Pulsu Wrocławka. Wrocławek po polsku na 101,4 FM.

0: No to uwaga, kierowcy, most stalowy znowu będzie zamknięty, ale tym razem jest jedna dobra wiadomość.
1: Tylko w nocy.
0: Do 31 października przejazd będzie zamknięty od godziny 22 do 6 rano.
1: W dzień przejedziemy normalnie.
0: No w nocy będą montowane rusztowania i prowadzone prace antykorozyjne.
1: Czyli most śpi, kierowcy też mogą.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosyjski dron uderzył niedaleko polskiej granicy. Były alerty RCB. Coraz więcej infekcji, na co chorujemy o tej porze roku? Film Lalka już po premierze. Aktorzy nie kryli emocji. Miriam Lipińska. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Doszło do tego wczoraj po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Grzegorz Kozieł.
2: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
1: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
3: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
1: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre w przychodniach z dnia na dzień. Jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
4: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
1: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Drugie w ciągu doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Lizbonie. Do portu w portugalskiej stolicy z powodu problemów technicznych musiała zawrócić maszyna lecąca do Nowego Jorku. Nikt nie ucierpiał. Mniej szczęścia mieli pasażerowie innego samolotu Delta Airlines lecącego do Bostonu. Po tym jak na pokładzie w trakcie lotu pojawił się dym, maszyna musiała lądować w Porto, a 14 pasażerów potrzebowało pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. To był wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wczoraj właśnie tam odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Film Macieja Kowalskiego został przyjęty owacjami przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
5: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
1: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach od jutra.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dziś słonecznie i ani kropli deszczu, a do tego ciepło. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku i 24 w Lubuskiem.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dwa mecze, ledwie punkt i jeden strzelony gol. To na pewno nie jest wymarzony start Polaków w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj biało-czerwoni przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Do przerwy był remis i sporo dobrej gry, ale druga połowa zdecydowanie należała do naszych rywali, mówi selekcjoner Jan Urban.
8: Graliśmy w piłkę na podobnym poziomie co reprezentacja Szwecji, natomiast no nie można tracić w ten sposób bramki. No to jest bardzo trudne później do odrobienia. Jeszcze raz wspomnę, że myśmy musieli zrobić znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
7: Niewykorzystanych szans i przede wszystkim błędów w obronie żałował Jan Bednarek.
9: Boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób graliśmy w pierwszej połowie sytuacji, jakie stwarzaliśmy. Wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację, także w tym na pewno jest frustracja.
7: Polacy w piątek zagrają u siebie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Hubert Hurkacz zagra dziś w finale turnieju w chińskim Chengdu. W półfinale nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3, 6-3. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. To turniej rangi 250, a w Tokio rozpoczęła się 500. Już wiadomo, że nie zagra w niej Kamil Majchrzak, który odpadł dziś w eliminacjach. Trzeba jednak przyznać, że miał sporego pecha, bo trafił w nich na Artura Filsa 11 w światowym rankingu.
10: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację. Bardzo trudne wyzwanie.
7: Majchrzak powalczył, ale przegrał. 3-6, 6-3, 1-6. Jadący Fordem Raptorem Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem uzyskali drugi czas odcinka testowego, tak zwanego shakedownu, poprzedzającego Ride Maroka, czwartą rundę terenowych Mistrzostw Świata. Wśród motocyklistów 11 w prologu był Konrad Dąbrowski, a w klasie Rally 2 piąty.
11: Jest po ósmej i dla jednych to moment, kiedy pierwszy raz odpalają komputery, a dla innych na półmetek pierwszej zmiany.
12: A dla większości to moment, w którym kawa zaczyna wreszcie działać i wraca ostrość widzenia.
11: No dzisiaj bez wielkich przemówień. Wtorek po prostu robi swoje, my robimy swoje, dobre piosenki jedna po drugiej, no żeby ten czas po prostu popłynął lekko.
12: Słuchajcie nas i nie dajcie się porannemu pędowi.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: są takie rzeczy we Włocławku, które dla nas są normalne, a dla kogoś z zewnątrz, no mogą brzmieć jak scenariusz kabaretu.
1: I właśnie ktoś przyjechał, posłuchał i zrobił z tego wiersz.
0: Artur Andrus był ostatnio na spotkaniach w bibliotece, no i wykorzystał kilka naszych lokalnych pomysłów.
1: Między innymi te wszystkie wizje, tunel, kolejka linowa, stok narciarski.
0: No czyli wystarczyło przyjechać do Włocławka, poczytać komentarze, no i człowiek ma gotowy materiał na poezję.
1: Tylko u nas nawet komentarze pod artykułem mogą zostać literaturą.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: Mam propozycję na sobotę dla tych, którzy uważają, że muzyka zaczyna się dopiero wtedy, kiedy są gitary.
1: W Browarzebe odbędzie się Wocławek Rock Festival.
0: Na jednej scenie artyści z Polski, Holandii, no i Niemiec.
1: A pomiędzy koncertami będzie jeszcze spotkanie z Piotrem Łukaszewskim, gitarzystą i producentem związanym z Ira i Ptaki.
0: No czyli można przyjść posłuchać, można przyjść zobaczyć i można też przyjść i sprawdzić, czy sąsiad na pewno wie, że sobota będzie głośniejsza.
1: 3 października, Browar B, start, godzina 16.

0: No i proszę bardzo, w Aleksandrowie Kujawskim mieszkańcy mają 150 tysięcy złotych do rozdysponowania.
1: O, brzmi dobrze.
0: Tylko że trzeba wybrać jeden z trzech pomysłów. Jest sprzęt dla strażaków, piramida wspinaczkowa na placu zabaw albo nowoczesny kort tenisowy.
1: Czyli każdy znajdzie coś dla siebie, ale pieniędzy wystarczy tylko na jeden projekt.
0: Głosowanie w budżecie obywatelskim trwa od 2 do 15 października.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydencie podpisu i premier znów apeluje do Karola Nawrockiego. Więzienie za dręczenie i wykorzystywanie pracowników jest wyrok. Sprawdzimy też najpopularniejszy w te wakacje zagraniczny kierunek Polaków. Miriam Lipińska. Podpisu i prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Z takim apelem zwrócił się do Karola Nawrockiego Donald Tusk. Premier nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać prezydenta do podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z niego miałby zostać sfinansowany powrót pakietu CPN.
2: No jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
1: Według wyliczeń przedstawianych przez premiera średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. A z powodu, jak mówił, zdewastowania przez wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie światowego rynku paliw, te stawki będą jeszcze przez jakiś czas się utrzymywać. Po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem odrzutowym, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę uderzył wczoraj blisko polskiej granicy, władze zapowiadają zmiany procedur. Wojsko będzie mogło szybciej zastrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
3: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju, no nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku.

0: trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
1: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ten wymóg ma zniknąć. 1,5 roku więzienia dla byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w powiecie radomskim. Izabela L. została skazana przez sąd w Radomiu za psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta miała m.in. zmuszać podwładnych do organizacji uroczystości prymicyjnej jej syna, a także do wykonywania w godzinach pracy czynności na jej prywatne potrzeby. Chodziło na przykład o gotowanie czy pieczenie ciast. Szefowa DPS-u miała również polecić pracownikom, by wydali pensjonariuszom do jedzenia przeterminowane wędliny. Wyrok nie jest prawomocny. Sukces firmy Ilona Muska, rakieta nośna Starship, po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN rakieta Starship jest najpotężniejszą w historii. Szef NASA podkreśla z kolei, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są m.in. rosnące koszty.
2: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do przerwy wydawało się, że jest dobrze, po końcowym gwizdku zostało już tylko rozczarowanie. Polska w drugim meczu Ligi Narodów przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Kibice stadion w Solnie opuszczali sfrustrowani.
4: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
5: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
6: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
3: Oczywiście podobne nastroje towarzyszyły naszym piłkarzom, głównie obrońcom, którzy popełniali proste błędy, mówi Przemysław Wiśniewski.
7: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam w 2 meczach mamy tylko 1 punkt i 1 bramkę strzelono.
3: To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale selekcjoner Jan Urban wciąż wierzy w swoją misję.
8: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
3: Może łatwiej będzie w piątek w Warszawie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Spójrzmy wyżej na dywizję A. Francja pod wodzą Zinedina Zidana, skromnie bo skromnie, ale wygrywa po 1-0 wczoraj na wyjeździe z Belgią po golu Michaela Olise w 88 minucie. W Stambule zabawili się Włosi, pokonali Turcję 4-2. Dziś wieczorem 2 ciekawe mecze: Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja. Kamil Majchrzak nie zagra w turnieju tenisowym w Tokio. W eliminacjach przegrał dziś z Francuzem Arturem Filsem 2-6, 6-3, 1-6. W chińskim Chengdu dziś finał turnieju ATP 250. Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Demi Wollering została ukarana przez Międzynarodową Federację Grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal w tym wyścigu wywalczyła Katarzyna Niewiadoma.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101,4 FM.
1: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24 w Lubuskiem.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: No to zauważyliście, że około 9 w mieście robi się jakby luźniej?
11: A jeżeli właśnie siedzicie nad czymś nudnym i przekładacie papiery z lewej na prawą stronę, wrzucamy kawałek, który przynajmniej trochę podkręci tempo.
2: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: tylko oni.
1: No to teraz uwaga, mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy ostatnio nie wygrali Genshiny.
2: A także dla tych, którzy już myśleli, że wszystkie tuszki znalazły swoich właścicieli.
1: Otóż nie, kilka nam jeszcze zostało.
2: I skoro Genshina nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa?
1: No to my też nie powiedzieliśmy ostatniego konkursowego słowa.
2: Pytanie jest proste, Genshina najlepiej smakuje z czym?
1: Dokończcie zdanie, dodajcie uzasadnienie i wrzućcie odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym na naszym radiowym fejsie.
2: Najciekawsze odpowiedzi dostaną Genshinę.
3: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: No i proszę bardzo, we Włocławku ruszają zajęcia dla seniorów i tym razem będzie trochę tańca, trochę śpiewania i sporo okazji do aktywnego spędzenia czasu.
1: Projekt Aktywność Włocławskich Seniorów jest skierowana do mieszkańców, którzy mają co najmniej 60 lat.
0: No i tutaj bardzo ważne, zajęcia są bezpłatne raz w tygodniu od października do grudnia.
1: Jest 100 miejsc, więc kto chce dołączyć, powinien się zgłosić.
0: Tak, czytam, że zapisy telefoniczne od dzisiaj i tutaj ważna rzecz, dzwonimy, nie wysyłamy formularza, więcej szczegółów na stronie Włocławskiego Ratusza.
2: Radio Włocławek po polsku.

0: No i tak czytam, że we Włocławku mamy już dokładnie wskazane miejsca, w których w razie zagrożenia mieszkańcy mogą szukać schronienia.
1: Miasto opublikowało listę 104 takich punktów.
0: No i teraz słuchajcie, bo tylko 3 z nich są dostępne całodobowo. Pozostałe działają na żądanie, czyli w sytuacjach zagrożenia powinny zostać udostępnione przez zarządców.
1: Warto więc już teraz sprawdzić, gdzie jest najbliższy punkt, zamiast szukać go dopiero wtedy, kiedy będzie potrzebny.
2: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za mieszkańcami Lubelszczyzny i Podkarpacia niespokojny poniedziałek. Dwóch nastolatków na kominie dawnej elektrociepłowni w Łodzi. Ciepła jesień zmienia zwyczaje ptaków. Miriam Lipińska. Wschód kraju z alertami RCB. Wczoraj mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilkukrotnie dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. To w związku z uderzeniem drona blisko polskiej granicy w Dorohusku. Syreny zawyły m.in. w Lublinie. Wojewoda lubelski zapewnia, że służby cały czas pracują w stanie podwyższonej gotowości, choć wczoraj wiele osób alerty RCB dostało z opóźnieniem, a syren nie było słychać. Wojewoda Krzysztof Komorski zapewnia jednak, że urządzeń systematycznie przybywa.
2: Urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wyjmujemy cały czas te kolejne urządzenia.
1: W sumie w całym regionie zawyło ponad 600 syren. Docelowo do końca roku na Lubelszczyźnie stanie ponad 1000 urządzeń. Dzięki temu ich sygnał ma być bardziej słyszalny. Miała być dobra zabawa, było o krok od tragedii, a skończyło się dużą akcją służb. Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin na terenie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. Udało im się dostać na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Podczas wchodzenia, bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu, w pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu i wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Lalkomanię zawdzięczamy serialowej wersji powieści Bolesława Prusa, ale też filmowi w reżyserii Macieja Kawalskiego, który wczoraj miał swoją uroczystą premierę. Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do powieści Bolesława Prusa. Ta serialowa to obyczajowa wariacja wzorowana na lalce. Nie odkrywamy niczego nowego, twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
3: Ja myślę, że trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi, i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
1: Film Lalka z plejadą gwiazd w kinach do obejrzenia od środy. Tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle. Obecne ocieplenie, jak wynika z prognoz, na razie z nami zostanie. Takie wysokie temperatury jesienią zmieniają zachowania ptaków. Niektóre gatunki ponownie śpiewają tak jak wiosną, inne przesuwają porę odlotu do ciepłych krajów, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Są jeżyki, jaskółka, oknówka, bocian.
5: A mamy one już odleciały.
4: Tak, one w większości odleciały. Natomiast te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba.
5: Rozumiem, że możemy się spodziewać,
4: później,
5: że odlecą.
4: Tak. No i długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
1: To między innymi szpaki i czajki. Te ostatnie zaczęły nawet zimować w Polsce.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju mamy nad głowami dużo słońca i błękitnego nieba, a do tego jest ciepło. Dziś na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: 10 na naszych radiowych zegarach, a to oznacza tylko jedno, półmetek już za nami.
9: Najlepszy moment na szybki przegląd, co miałeś dzisiaj zrobić, a czego jeszcze nawet nie dotknąłeś.
8: No wolę o tym nawet nie myśleć, za to wiem jedno, przed nami jeszcze trochę wspólnego czasu przy mikrofonie, więc dajemy na wstrzymanie i puszczamy po prostu dobre numery.
9: Zostańcie na naszej fali.
7: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: no to słuchajcie, pogoda chyba jeszcze nie może się zdecydować, którą porę roku właściwie mamy.
1: Rano już jesień.
0: No rano zdecydowanie. Temperatury mogą spadać poniżej 10 stopni, przy gruncie nawet poniżej 6.
1: A potem człowiek wychodzi po południu i nagle 20 stopni.
0: No właśnie, we Włocławku termometry przez najbliższe dni mają pokazywać od 19 do 21 stopni i będzie na pewno sporo słońca.
1: Deszczu za to na razie nie widać.
0: No więc garderoba na najbliższe dni jest prosta, rano kurtka, po południu można ją na chwilę odłożyć.
1: Tylko trzeba pamiętać, gdzie się ją odłożyło, bo wieczorem znowu będzie potrzebna.

polsku. Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Urlop wychowawczy, a emerytura. Nie każdy musi składać wniosek do ZUS. Koszykówka dla zdrowia Arturka oraz 39 młodzieżowych drużyn pożarniczych z grantami. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Nie każda osoba, która przed 1999 rokiem korzystała z urlopu wychowawczego lub opiekowała się dzieckiem, musi występować do ZUS o ponowne przeliczenie kapitału początkowego. W wielu przypadkach okresy te zostały już uwzględnione na korzystniejszych zasadach. Osoby, które przeszły na emeryturę po 30 kwietnia 2015 roku, nie muszą składać dodatkowego wniosku. O przeliczenie powinny natomiast wystąpić osoby, które przeszły na emeryturę przed 1 maja 2015 roku, a ich okresy opieki nad dzieckiem zostały uwzględnione według wcześniejszych zasad. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić decyzję ZUS dotyczącą kapitału początkowego i emerytury. W sobotę hala sportowa OSIR we Włocławku zamieniła się w miejsce wyjątkowe.

0: Nowego spotkania. Na parkiecie rozegrano mecz koszykówki, którego najważniejszym celem była pomoc choremu Arturkowi Obierakowi. Chłopiec zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna i potrzebuje kosztownego leczenia. Do akcji włączyli się koszykarze, a wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców Wrocławka. Była sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim wspólna walka o zdrowie i przyszłość chłopca. Mówi Michał Fałkowski, dyrektor klubu Anwil Wrocławek.
1: Spotkaliśmy się w hali mistrzów z naszymi kibicami po to, żeby wesprzeć młodego wrocławianina, który zmaga się z bardzo ciężką chorobą. Tutaj zwracam się do wszystkich kibiców. 12,5 miliona złotych to jest naprawdę ogromna kwota. Pomagamy jak możemy, pomagamy jak umiemy. Umiemy grać w koszykówkę, w związku z tym gramy w koszykówkę, co widać w tle. Bawimy się, to nie jest oczywiście formuła meczu na serio. Koszykarze grają między sobą, pokazują, że też są ludźmi, też są chłopakami z podwórka i przede wszystkim mają zabawę w związku z tym, że mogą tą pomarańczową piłką odbijać o podłogę i trafiać do kosza.
0: Zbiórka na terapię genową, która ma zostać przeprowadzona w Dubaju, wciąż nie została zakończona. Do osiągnięcia celu brakuje ponad 10 milionów złotych. Każdy, kto chce pomóc, może dołączyć do zbiórki prowadzonej na stronie Się Pomaga. 39 młodzieżowych drużyn pożarniczych z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymało granty w ramach konkursu Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. Każda drużyna dostała 5 tysięcy złotych na realizację swoich projektów. Młodzi druhowie przygotowali inicjatywy dotyczące m.in. pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych, blackoutów oraz ochrony ludności. Środki mogą przeznaczyć m.in. na sprzęt ratowniczy, szkolenia i działania edukacyjne. W całym kraju wyróżniono 829 jednostek, a wartość przyznanych grantów przekroczyła 4 miliony złotych.
2: To jest Puls Wrocławka. Wrocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Jest parę minut przed godziną 11 i u nas powoli czas zbierać się z porannego dyżuru.
1: Szybko zleciało, ale wy zostajecie w dobrych rękach. Muzyka na naszej fali gra dalej i będzie wam towarzyszyć przez całe popołudnie w pracy i na trasie.
0: Bardzo dziękujemy za każdy wspólny sygnał i za to, że robiliście z nami ten wtorkowy poranek. Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka.
1: Trzymajcie się ciepło, dobrego dnia i do usłyszenia jutro od samej 6. Cześć!
2: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś decyzja sądu w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole. W Polsce przybywa osób, które całkowicie rezygnują z alkoholu. Kolejny polski pisarz będzie mieć swoją planetoidę. Miriam Lipińska. Sąd rodzinny zajmie się dziś 13-latkiem z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Wczoraj rano do jego domu weszli policjanci, którzy znaleźli w spakowanym do szkoły plecaku bagnet, a w mieszkaniu tasak. Chłopak został przesłuchany w obecności ojca, przyznał się do zabicia kilku kotów i do planowania ataku na przypadkowe osoby w szkole. Na razie 13-latek jest w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu w swojej sprawie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej są alarmowani o zagrożeniu z powietrza. Syreny zawyły między innymi wczoraj po południu, choć jak mówią mieszkańcy Lublina, nie wszędzie było je słychać.
2: Ja żadnych syren, będąc w różnych częściach miasta między 15 a 18, chodząc po kilku galeriach handlowych, absolutnie nie miałam o niczym zielonego pojęcia. Powiem szczerze, zupełnie nie wiem już, co mam o tym myśleć.
1: Mówi pani Agnieszka, o zagrożeniu dowiedziała się dopiero po powrocie do domu z portali informacyjnych. Tam, gdzie syreny były słyszalne, na stacjach benzynowych, w sklepach czy aptekach, mimo alarmu pracy nie przerwano, a należało to zrobić, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
3: Takie generalne zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, także budynków użyteczności publicznej, także miejsc naszej pracy. Wybieramy pomieszczenie możliwie na najniższej kondygnacji i takie, które jest oddalone od okien.
1: Kluczowe jest, by to, gdzie się schowamy, wiedzieć wcześniej. W Polsce szybko przybywa abstynentów. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Codzienne picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% pytanych, cotygodniowe niecałe 3%, a raz w miesiącu po coś mocniejszego sięga 17%. W Polsce szybko przybywa abstynentów. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Codzienne picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% pytanych, cotygodniowe niecałe 3%, a raz w miesiącu po coś mocniejszego sięga 17%. Najwięcej z nas pije sporadycznie, ponad 44,5%, a całkowitymi abstynentami jest 35%. Przybywająca liczba osób, które w ogóle nie piją alkoholu, jak zauważa Puls Biznesu, który przytacza dane Eurostatu, może częściowo tłumaczyć budżetowe kłopoty z wpływami z podatków akcyzowych. Teraz przypomnienie od ZUS-u dla studentów przed nowym rokiem akademickim. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni. Zakład tłumaczy, że po zakończeniu pracy wcześniejsze zgłoszenie studenta jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie odnawia się automatycznie.

0: automatycznie, a o tym, że ubezpieczenia nie ma, student może dowiedzieć się dopiero podczas wizyty u lekarza. W przypadku, gdy student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia i nie może zostać zgłoszony na przykład przez ubezpieczonego rodzica, do ubezpieczenia może zgłosić go uczelnia. XIX-wieczny polski pisarz Józef Ignacy Kraszewski został uhonorowany planetoidą. Grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej zdecydowała, że obiekt do tej pory znany jako 2008JC6 będzie nosić imię autora starej baśni. A spośród polskich pisarzy nazwami planetoid upamiętnieni zostali także Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Lem czy Olga Tokarczuk.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24 w Lubuskiem. Do tego w całym kraju dużo słońca i nigdzie nie będzie padać.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
3: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie również.
3: Pani Dominika jest kosmetologiem i dziś porozmawiamy o retinolu, który jest jej szczególnie bliski, bo jest również chemikiem, więc skład retinolu zna doskonale. No właśnie, co to jest ten retinol?
4: Retinol to tak naprawdę pochodna witaminy A, bardzo silny składnik, często stosowany w kosmetologii, ale też w produktach kosmetycznych. Bardzo lubię ten składnik ze względu na silne właściwości przeciwstarzeniowe, ale też innym jego zastosowaniem są terapie trądzikowe, tak? Czyli my tu mamy bardzo silny składnik, który pomaga nam zatrzymać może troszeczkę tej młodości, ale też bardzo pomaga młodym osobom uporać się z niedoskonałościami. Dlatego tak często sama stosuję ten składnik w gabinecie.
3: No właśnie, o tym, dla kogo konkretnie są te zabiegi, jak należy z nich korzystać, porozmawiamy po krótkiej muzycznej przerwie, na którą już teraz serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska z Pro Beauty Clinic. Rozmawiamy dzisiaj o retinolu, czyli takim składniku, który służy zarówno młodym zmagającym się z problemem trądziku, jak i osobom starszym, którzy chcą podziałać odmładzająco na swoją skórę. Proszę powiedzieć, jak wygląda ten zabieg? Czego się można spodziewać? Czy on wyklucza na przykład potem z takiego normalnego życia, z normalnej aktywności? Trzeba jakieś ograniczenia sobie wprowadzić po jego wykonaniu?
2: Przede wszystkim terapię dobieramy indywidualnie, tak? Czyli tutaj w zależności od problemu my sobie planujemy, ile tych zabiegów w serii wykonać, bo zazwyczaj jednak potrzebna jest seria zabiegowa. Jeżeli chodzi o wykluczenie, nie jest, że tak powiem, ten zabieg wykluczający. Faktycznie jest tak, że my częściej stosujemy tego typu składniki na jesieni, w sezonie właśnie jesienno-zimowym, dlatego, że mamy ochronę wtedy
1: słońca,
2: przed słońcem. Tak, tak, zgadza
1: to nie
2: się.
1: Jest zabieg, który lubi słońce. Po tym zabiegu skóra
2: tak,
1: nie powinna
2: tak.
1: być poddawana.
2: Można powiedzieć, że to jest swojego rodzaju ograniczenie, ponieważ my przy zabiegach z wykorzystaniem retinolu faktycznie powinniśmy tego słońca unikać. Stosować kremy z filtrem, nie eksponować się tak bezpośrednio na słońce. Dlatego tak, można powiedzieć, że to właśnie słońce jest takim troszeczkę wyznacznikiem.
1: Czyli planując jeszcze jakieś aktywności na słońcu, możemy raczej z tego retinolu dla swojego własnego dobra zrezygnować, poczekać na ten czas, kiedy rzeczywiście już będziemy w tej jesienno-zimowej aurze polskiej.
2: Dokładnie tak. Nie chcemy ryzykować przebarwieniami, nie chcemy ryzykować podrażnieniami, dlatego teraz jest najlepszy czas, żeby zaczynać tego rodzaju terapię.
1: Jak skóra wygląda bezpośrednio po zabiegu?
2: Bezpośrednio po zabiegu ona może być delikatnie zaczerwieniona. Ciekawsze rzeczy dzieją się mniej więcej na trzeci dzień, bo wtedy ona potrafi nam się intensywniej złuszczyć.
1: Aha, czyli możemy po zabiegu normalnie jeszcze wrócić do swoich aktywności, a dobrze wziąć urlop na trzeci dzień, tak?
2: Niekoniecznie jest potrzebny urlop. Faktycznie zauważymy po prostu płatki skóry, które delikatnie będą nam się wyłuszczać. Można na przykład odpuścić sobie jakiś silniejszy makijaż, bo on po prostu nie będzie wyglądał
1: zaszkodzi,
2: estetycznie.
1: Tak naprawdę. Basen, sauna, takiej rzeczy na pewno nie, tak?
2: Oczywiście, tak. Unikamy przez jakiś czas.
1: Jaki czas?
2: Tak naprawdę 2-3 dni właśnie po zabiegu raczej nie korzystamy z tego typu aktywności. Obserwujemy skórę, tak? Jeżeli ona jest z tych, które łatwo nam się regenerują, no to już z czasem możemy wrócić do tych aktywności.
1: Czyli tutaj sami zwracamy uwagę, jeżeli widzimy, że wyglądamy no już tak jak przed zabiegiem, ale lepiej oczywiście, no bo o to chodzi,
2: tak.
1: No to po prostu wracamy do aktywności, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Tak?
2: Oczywiście, jeżeli nie jesteśmy przekonani, to zawsze można skontaktować się ze swoim kosmetologiem, opowiedzieć, jak wygląda sytuacja, a my wtedy odpowiemy, bo każdy przypadek jest indywidualny.
1: A do tematu retinolu wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic. Dziś rozmawiamy o retinolu, bo jak ustaliłyśmy przed krótką muzyczną przerwą, jesień to czas, w którym taki zabieg ma największy sens, ponieważ nie jesteśmy narażeni na powikłania w postaci przebarwień, które mogą się pojawić, gdy łączymy retinol z promieniami słonecznymi. Jak wiadomo, polska jesień nas w promienie słoneczne nieszczególnie rozpieszcza, więc warto właśnie teraz. Czego się może

0: spodziewać po takim zabiegu? To znaczy, jak spektakularne mogą być efekty? Na co powinniśmy być przygotowani? Czy, nie wiem, znikną nam zmarszczki? Czy one się spłycą? Czy skóra będzie gładsza? Co się dzieje po tym retinolu tak naprawdę?
1: Przede wszystkim następuje przebudowa skóry. Retinol wpływa w dużym stopniu na włókna kolagenowe, czyli budulec naszej skóry. Zatem następuje zagęszczenie, napięcie skóry, redukcja drobnych zmarszczek, ale właśnie też ze względu na wyłuszczenie, rozjaśnienie kolorytu i tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, on też jest bardzo pomocny przy skórach problematycznych, także zapobiegamy, zmniejszamy ilość powstawania zmian zapalnych na skórze, regulujemy nieco pracę gruczołów fojowych, także tych korzyści ze stosowania retinolu jest naprawdę ogrom. My często też w klinice łączymy z innymi technologiami tego typu składnik, aby jeszcze zwiększyć jego możliwości i jego skuteczność. Trzeba pamiętać, że trzeba być w tym regularnym i trzeba też zadbać o skórę odpowiednio w domu, bo efekty to nie tylko to, co osiągamy w gabinecie, nie tylko to, co dzieje się właśnie zabiegowo, ale też jak później będziemy podtrzymywać te efekty w domu.
0: No właśnie, a tutaj czy możemy liczyć na pomoc na specjalistów z kliniki Pro Beauty, jeżeli chodzi o dobór kosmetyków? Bo ja przyznam szczerze, czasami no jakby patrząc na ilość tego wszystkiego na sklepowych półkach, na dostępność tego wszystkiego w internecie, na ilość reklam, no pewnie miałabym problem, żeby wybrać coś, co będzie dla mnie najbardziej odpowiednie.
1: Oczywiście, my tutaj bardzo dbamy o to, żeby nasz klient wyszedł uświadomiony, jak powinna wyglądać pielęgnacja domowa. Omawiamy szczegółowo, jakich produktów należy używać przy tego typu terapiach, bo tutaj kluczowa właśnie jest fotoprotekcja i odpowiednie nawilżenie. Dlatego my uczymy też, jak pielęgnować skórę w domu, tak żeby te efekty, które osiągamy w klinice, były jeszcze dodatkowo podbijane.
0: A do tematu retinolu wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie.
2: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic. Rozmawiamy dzisiaj o retinolu, o jego zaletach, o tym, jakich możemy spodziewać się efektów po terapii retinolowej. To jeszcze na koniec zapytam, czy wszyscy mogą z tego zabiegu korzystać, czy są jakieś wykluczenia?
2: Oczywiście tutaj nie stosujemy tego zabiegu u kobiet w ciąży, u kobiet karmiących piersią. Jeżeli mamy infekcje bakteryjne bądź stan podgorączkowy, unikamy wszelkiego rodzaju zabiegów, nie tylko retinolowych. Warto też wspomnieć o osobach, które już są w terapiach dermatologicznych, też ostrożnie wtedy podchodzimy do stosowania retinolu.
1: Bo nie można z niczym przesadzić, tak?
2: Dokładnie tak, tutaj nie możemy z niczym przesadzić.
1: Równowaga i ilość jakby zabiegów, którym się poddajemy, też musi być wyważona, tak?
2: Tak, przede wszystkim czekamy, aż taka terapia dermatologiczna zostanie zakończona i my wtedy jako kosmetolodzy możemy podbić efekty też terapii dermatologicznej, czy chociażby właściwą pielęgnacją, czy dodatkowo zabiegami, no bo po to też jesteśmy, żeby tutaj właśnie pomagać ze skórą.
1: Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy to jest dla niego, czy może przyjść do gabinetu, żeby je rozwiać?
2: Jak najbardziej. U nas funkcjonuje konsultacja kosmetologiczna, gdzie szczegółowo omawiamy sobie potrzeby skóry, planujemy cały tak naprawdę proces terapii skórnej, plan zabiegowy układamy. Także jak najbardziej jesteśmy po to, żeby pomagać, żeby tutaj osiągać efekty jak najlepsze na skórze. Zarówno młodzi, jak i starsi mogą do nas przyjść. My z przyjemnością pomożemy.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim i Państwa gościem była pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic we Wrocławku, a rozmawialiśmy o retinolu, zabiegu, który właśnie teraz jesienią może bardzo pomóc naszej skórze. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję pięknie.
0: Wokół nas.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wybuch w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Elblągu. Potem premier o planowanych zmianach podatkowych i Hubert Hurkacz przed szansą na tytuł w Chengdu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wybuch nieznanej substancji w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci w Elblągu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale obiekt przy ulicy Mazurskiej natychmiast ewakuowano. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do jakiegoś pożaru, nagłego zapalenia się w jednym z pokoi, które tutaj zajmują wychowankowie ośrodka. Na miejsce przyjechała policja, nasz nieetatowy zespół rozpoznania innersko-pirotycznego, żeby sprawdzić, do czego to mogło dojść.
1: Władze Elbląga już zapewniły 40 młodym wychowankom ośrodka tymczasowe schronienie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dodam, że incydent miał miejsce zaledwie dzień po znalezieniu butelek z łatwopalną substancją na terenie jednej z firm tuż obok przyłącza gazowego. Policja na razie jednak nie łączy obu spraw. 11 osób zatrzymało dziś na polecenie Prokuratury Krajowej, CBA i Straży Granicznej w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Dalsze informacje śledczy mają przekazać po zakończeniu czynności z zatrzymanymi. Leśnicy kontra aktywiści. W piątek według warszawskich klasów miejskich aktywiści zablokowali wyjazd leśników do rannego łosia na Bielanach. Podczas protestu przeciwko odstrzałowi dzików mieli przypiąć się bowiem do samochodów patrolowych. Aktywiści twierdzą, że zablokowali tylko jeden pojazd, a wyjazd do akcji był możliwy. Przypominają, że w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono łosia, jest placówka lasów miejskich, która mogła szybko zareagować. Dodam, że po negocjacjach z policją aktywiści odpięli łańcuchy. Leśnicy pojechali do łosia, ale zwierzę niestety padło. Rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok. W jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Propozycja zmian w PIT zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych, przypomniał premier, otwierając posiedzenie rządu.
3: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
1: Stawka 32% miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Premier ma nadzieję, że korzystnych dla około 3,5 miliona Polaków zmian nie będzie blokował prezydent. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł w chińskim Chengdu. Nasz tenisista zmierzy się z rozstawionym z dwójką Hiszpanem, z którym ma niezbyt korzystny bilans. Michał Waszkiewicz.
4: No, ostatnie dwa mecze z Alejandro Dawidowiczem Fokiną Polak przegrał, ale też minęło od tych meczów sporo czasu. Tak samo jak od triumfu Polaka, tu doprecyzuję. Hubert Hurkacz miesiąc temu wygrał turniej w Cancun, ale to był challenger, więc zawody niższej rangi. W Chengdu mamy turniej ATP 250, a na taki finał Hubi czekał ponad rok. W Genewie przegrał wówczas z Nowakiem Dżokowiczem. Turniej ATP wygrał po raz ostatni wiosną 24 roku w Estoril.
1: Mecz finałowy w Chengdu zaplanowano za godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy, poza tym dużo słońca i ciepło, miejscami nawet bardzo. Od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Mamy jesień, a co to oznacza, że wielkimi krokami zbliża się listopad? Jesień oznacza oczywiście też, że będzie akcja gęsina na świętego Marcina i już teraz do wygrania są gęsi na naszym facebookowym profilu. Więcej szczegółów zdradzę za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Moi drodzy, jak jest jesień, to oczywiście na naszej antenie do wygrania jest gęsina. To kolejny już konkurs w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. Zostały nam ostatnie gęsie tuszki. Jak je zgarnąć? Wchodzisz na naszego radiowego Facebooka i w komentarzu pod specjalnym konkursowym postem piszesz, kończysz w zasadzie zdanie, gęsina najlepiej smakuje z... Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy gęsiną. No i przy okazji nasz Facebook oczywiście poleca się do obserwowania.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Monika Buceniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Imperstaryjnego. Oraz Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór na szkolenie Szukam Pracy. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Imperstaryjnego we Włocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Imperstaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Teatrowi mówię do widzenia jako dyrektor, napisała Monika Budzeniusz. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Imperstaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. Też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
1: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Imperstaryjnym od 1 października. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku prowadzi nabór na szkolenie Szukam Pracy. To propozycja dla osób, które chcą lepiej przygotować się do poszukiwania zatrudnienia i rozmowy z przyszłym pracodawcą. Uczestnicy będą pracować m.in. nad rozpoznaniem swoich kompetencji i predyspozycji zawodowych. Dowiedzą się także, jak radzić sobie z barierami utrudniającymi znalezienie pracy i jak skuteczniej organizować proces jej poszukiwania. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
3: Dla tych z Państwa, naszych klientów, którzy mają problem z poruszaniem się po rynku pracy, rzeczywiście ze skutecznym znalezieniem pracy, bo można tej pracy szukać wiele, wiele tygodni, miesięcy, zupełnie bezskutecznie. Zapraszamy Państwa na takie szkolenie 3-tygodniowe z

0: O efekcie, bo szukanie pracy jest po prostu też ciężką pracą.
1: Szkolenie ma również przygotować uczestników do sytuacji, które mogą pojawić się podczas poszukiwania zatrudnienia, w tym doradzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
2: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

tym tygodniu Włocławkiem będą rządzić biegacze, a to ze względu na 13 już półmaraton Włocławek w najbliższą niedzielę. No raczej kierowcy sobie nie planujcie żadnych podróży przez stolicę Kujaw, bo będzie dużo zamknięć właśnie w niedzielę. Przynajmniej wtedy, kiedy jest najmniejszy ruch, biegacze będą rywalizować w stolicy Kujaw. Początek tego biegu o godzinie 11. No i oczywiście dystans do pokonania to ponad 21 km.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak ucznia w szkole na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Na Mazowszu z kolei groźnie wyglądający wypadek autobusu ze szkolną wycieczką. Powiemy też o proteście mieszkańców okolic Grudziądza.
2: Kupę lat mieszkają z zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie?
1: A chodzi o kolej dużych prędkości. Marcin Krzemiński. Na początek Słowacja i atak w szkole podstawowej. Uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest krytycznie ranne. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów tej sprawy. Będziemy dziś na pewno do niej wracać. Groźnie wyglądający wypadek w Osowcu na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autokar wiozący dzieci na wycieczkę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. To kierowca autokaru i opiekunka dzieci, mówi aspirant Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
3: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka dzieci, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji. Będą przewiezione dzieci do szkoły, skąd odbiorą ich rodzice.
1: Kierowca ciężarówki był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku. Z tego powodu ulica Mazowiecka w Osowcu może być wciąż zablokowana. 6 osób zatrzymanych przez CBA, 5 przez Straż Graniczną. To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum. 11 w sumie zatrzymanych osób trafi jeszcze dziś do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani, a potem raczej usłyszą zarzuty i wtedy dopiero śledczy mają podać szczegóły. Tymczasem wiemy już, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymań dokonało w Wielkopolsce i na Mazowszu. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to osoby, które pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Mieszkańcy powiatu gruziąckiego protestują przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości. W starostwie powiatowym w Grudziądzu trwa spotkanie w tej sprawie. Przed budynkiem wkrótce ma się rozpocząć protest rolników z okolicznych gmin.
2: Są ludzie, którzy kupę lat mieszkają z zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie? Teraz takie podziały od razu.
4: Ilu może to gospodarstw dotyczyć?
2: No nie wiem, to mówię około 14 chyba tam jakoś, żeśmy liczyli. Domost akurat u nas, tak? A reszta to więcej, nie?
1: Projektowane są 4 warianty przebiegu kolei dużych prędkości, mówi Michał Jasiak, wicedyrektor podprogramu kolejowego Port Polska.
5: Bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy lokalnych społeczności na temat uwarunkowań, które są dla nich istotne.
1: Wybór ostatecznego wariantu ma nastąpić do końca roku. Wstyd i hańba. To rumuńskie media o wczorajszej porażce piłkarskiej kadry tego kraju z Bośnią i Hercegowiną 2-4 w Lidze Narodów. Rumuni po 2 porażkach w grupie B4 zajmują ostatnie miejsce za Polską, z którą zmierzą się notabene w piątek w Warszawie. Polska z kolei po wczorajszej porażce ze Szwecją i z 1 punktem na koncie zajmuje w grupie miejsce przedostatnie. Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.

0: 17 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, 20 w centrum, 24 na zachodzie, czyli słowem mamy babie lato. Delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy, poza tym bardzo dużo słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Dzisiaj, o czym już wspominałem, jest Międzynarodowy Dzień Kawy. Gdzie najwięcej kawy się pije, jeśli chodzi o Europę? W Szwecji. 2 razy więcej niż w Polsce. Przypominam sobie, kto jak się ruszał podczas wczorajszego meczu. No i teraz to już wiele wyjaśnia. Przed piątkowym starciem z Rumunią kawa w polskiej reprezentacji obowiązkowa.

0: Myślicie, że to, że przegraliśmy wczoraj ze Szwedami, jest najgorsze? Otóż nie. Najgorsze jest to, że podczas tego zgrupowania czekają nas jeszcze dwa mecze. Najpierw w piątek z Rumunią, później w poniedziałek drugie starcie z Bośnią, tym razem na wyjeździe. Przecież przy wypłatach za wrzesień to każdemu Polakowi jakieś szkodliwe powinno być doliczone.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: me.
1: Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Słuchajcie, 29 dzień września to pewne święto. Mamy Międzynarodowy Dzień Kawy. Smacznej kawusi, krótko mówiąc. O kawie będziemy rozmawiać, między innymi o tym, ile jej wypijamy. Się okazuje, że Polacy naprawdę bardzo dużo. Mamy też Międzynarodowy Dzień Serca. Dzień kawy, dzień serca. Czy to się jakoś łączy? No po szóstej kawie pewnie tak.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Kawy. No i ile tej kawy my Polacy spożywamy? Czy jesteśmy w czołówce w Europie? No nie. Jesteśmy w takiej średniej, średnio 3 kilo kawy na osobę rocznie. To daje około 760 filiżanek, czyli 2 dziennie. Nieźle, nie? Kawka o poranku, kawka później taka popołudniowa, jakoś funkcjonujemy. A kto pije tej kawy najwięcej w Europie? No właśnie nie Włosi, nie. Włosi to również taka średnia. Najwięcej Szwecja, Norwegia oraz Finlandia. Uwaga, 10 kg kawy rocznie. 3 razy więcej niż Polacy. Kardiolog w Skandynawii to musi być niesamowicie dobra fucha.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak młodego nożownika na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Potem zamknięte plaże w Ustce i okolicach, powiemy czemu. Za chwilę też kinowa lalka. Porozmawiamy z odtwórcą roli Wokulskiego. Marcin Krzemiński. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelną ofiarą nauczycielka. Jakub Medek.
2: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
1: Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się przed sądem w Olsztynie proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Chłopiec zginął na obozie podczas nocnej próby, zdawał na stopień ćwika. Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR Igor K. Według śledczych do tragedii doprowadziło zachowanie oskarżonych, grozi im do 5 lat więzienia. Teraz Ustka, sąsiadujące z nią miejscowości, piękna pogoda i zamknięte plaże. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na skupiska czarnej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków. Uznaliśmy, że na czas sprzątania na kilka dni zamkniemy plażę, mówi Anna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
3: Dostaliśmy zgłoszenia, że zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami, to też wymaga ochrony.
1: Próbki substancji zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium. Trwa też poszukiwanie sprawcy zamieszania. Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw.
4: Będziemy szukać rozwiązań, pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale rozwiązanie plan A leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
1: Ustawa trafiła do prezydenta kilka dni temu. Poprzednią Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że opodatkowanie koncernów na kilka miesięcy wstecz jest niekonstytucyjne. Wczoraj uroczysta premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie, a jutro lalka wchodzi do kin. Stanisława Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński. Co było dla niego najtrudniejsze?
5: Najtrudniejsze? Myślę, że w ogóle podjąć się tego wyzwania, bo jak usłyszałem od Radka Drabika, producenta, i Maćka Kawalskiego, że proponują mi te role, to się bardzo wystraszyłem, że może nie dam rady, że to może być za trudne. I żeby zapomnieć o tym, że to jest wielkie wyzwanie, tylko się mu poddać i żeby włożyć 100% Dorocińskiego, Wokulskiego i nim być.
1: W rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. W filmie zobaczymy też m.in. Marka Kondrata, Krystynę Jandę i Borysa Szyca.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Maksymalnie 18 stopni na Podhalu, 20 na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i na Mazowszu, 22 w Małopolsce i na Kujawach, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, 24 w Lubuskiem. Takie maksymalne temperatury, dużo słońca, delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: W ostatnich dniach głośno jest o serialu Lalka, ale uwaga, premierę miał też film wczoraj i to zupełnie inna produkcja, z tym, że ja nie wierzę w tą filmową lalkę. To musi być totalne science fiction i mam twardy dowód, o którym powiem w tej godzinie. Jesteśmy po 14:00, Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: ostatnich dniach dużo się mówi o serialu Lalka, a teraz... No wczoraj premiera filmu. Zupełnie inna produkcja niż ten serial. Ale zobaczcie, no ten Wokulski to ma strasznego pecha. Książka, jeden film, serial, drugi film, a Łęcka nadal go nie chce.
1: WPP na 101,4 FM.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś ze mną w radiowym studio Bożena Cichocka, Fundacja Anwil Prezes. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Pani prezes, w tym roku Anwil obchodzi 60-lecie działalności. 1 października mieszkańcy Włocławka będą mogli zobaczyć wystawę stworzoną ze zdjęć zebranych w ramach akcji Oddaj Zdjęcie Historii. Co zobaczymy na tej wystawie i czy ona wpisuje się właśnie

0: co do wystawy, co tam zobaczymy. Oczywiście zobaczymy zdjęcia, ale nie tylko. Również dokumenty, które pozyskaliśmy w ramach akcji Oddaj Zdjęcie Historii, jak pani wspomniała. To są dokumenty, które przekazali nam mieszkańcy Włocławka. Głównie byli pracownicy bądź ich spadkobiercy. Więc będzie można zobaczyć archiwalne zdjęcia, dokumenty, całą historię od początku do lat współczesnych, bo będzie też, uwaga, niespodzianka, część bardzo nowoczesna, współczesna. Będzie zaznaczona tym, że pojawią się kolorowe zdjęcia, bo archiwalne zdjęcia utrzymaliśmy w tonacji czarno-białej.
1: A teraz trochę od kuchni zapytam, jak wyglądała droga od tego pierwszego pozyskanego zdjęcia do zrobienia tej wystawy, którą będziemy mogli obejrzeć od 1 października.
0: Pierwsze zdjęcia, które pozyskaliśmy w browarze B, bo to były takie tak zwane dyżury, które mieliśmy u naszego partnera, czyli w browarze B. To były takie kilkugodzinne, 8 takich dyżurów. Chodziło o to, żeby umożliwić mieszkańcom w taki łatwy sposób przekazać te zdjęcia, które mają, posiadają w swoich archiwach, bo nie ukrywam, że jest to dla nas niezwykle cenne. Sporo z tych zdjęć, które zobaczycie Państwo na wystawie, pochodzi również z archiwum firmowego, czyli spółki Anvil S.A., dawniej Zakładów Azotowych Włocławek. Ale dla nas najcenniejsze są te, które pozyskaliśmy od mieszkańców. Nie wszystkie z nich z różnych powodów nadawały się, żeby je wyeksponować na wystawie, ale na pewno znajdą się w tej części archiwum cyfrowego, o którym pewnie za chwilę porozmawiamy.
1: Ile zdjęć udało się zebrać w ramach akcji? Jakiego rodzaju materiały w ogóle trafiły?
0: Oj, bardzo różne materiały. Niektóre, jak mówiłam, nie będziemy pewnie mogli pokazać nawet ze względów takich prawnych, formalnych, ponieważ przedstawiają takie sytuacje bardzo prywatne, w związku z czym, jeżeli znajdują się na zdjęciach 3 osoby i mamy tylko zgodę na wykorzystanie wizerunku jednej, no to w naturalny sposób nie możemy wykorzystać takiego zdjęcia, a nie mamy możliwości dotrzeć do tych pozostałych osób. Oczywiście chętnie pokazalibyśmy wszystkie zdjęcia, niektóre zostaną. Też będziemy szukać osób, które są na tych zdjęciach, bo jak mówiłam, wystawa jest tylko częścią tego większego projektu. Ten projekt trwa i będzie trwał przez wiele, wiele miesięcy.
1: Proszę powiedzieć, czy wśród przekazanych fotografii coś szczególnie Państwa zaskoczyło, zdziwiło albo odkryło taki fragment historii firmy, o której niewielu już pamiętało albo mało kto pamiętał?
0: Czy takie zdjęcia zaskakujące to są takie prywatne zdjęcia, chociaż dotyczą tej sfery zawodowej związanej z zakładami, ale dostaliśmy takie zdjęcia, które prezentują chociażby różne wyjazdy zagraniczne do na przykład do Japonii, do Francji. To są takie zdjęcia, które jakby nie pokazują bezpośrednio, nie są związane z zakładem, nie pokazują jego części, ale pokazują, jak osoby, które pracowały, rozwijały się, bo te osoby jeździły tam w konkretnym celu, a mianowicie, żeby się uczyć, rozwijać, żeby uczyć się instalacji, które były wykorzystywane do budowy zakładu, w związku z czym jest to i bardzo indywidualne i osobiste, a jednocześnie związane z historią zakładu, chociażby na przykład angaż, który nam udostępnił jeden z panów francuskiej firmy, która go zatrudniła na pół roku, żeby tam też przekazywał swoje doświadczenia Francuzom, żeby mogli udoskonalić tę instalację pod nasze potrzeby.
1: Czyli krótko mówiąc, ta wystawa, te zebrane materiały to nie tylko historia z życia zakładu, ale również historia życia społecznego całego miasta.
0: Tak, dlatego trzeba pamiętać, że Zakłady Azotowe Włocławek, kiedy podjęto decyzję o ich budowie, to była ogromna inwestycja, jedna z 5 największych inwestycji w Polsce. Dlatego te wizyty dygnitarzy ówczesnych były bardzo częste. Oni tam przyjeżdżali co pół roku sprawdzać, jak te mury rosną, jak ten zakład powstaje. Było to bardzo ważne. I te zakłady też spowodowały, że Włocławek się bardzo mocno rozwinął od strony gospodarczej, ale nie tylko, bo ludność, która napływała do pracy właśnie w tych zakładach, pochodziła z właściwie wszystkich zakątków Polski. Oni tu się osiedlali. Swoje życie tutaj, te tak
1: tworzyli też centrum, miasto,
0: tak,
1: prawda?
0: I tworzyli to miasto.
1: I wróćmy do tego, bo wspominała już Pani o tym, że ta wystawa to jest tylko fragment albo początek całego dużego projektu. Rozumiem, że on będzie kontynuowany. Proszę zdradzić, na czym będzie polegał ten cały projekt.
0: Ten

0: pierwszy projekt to jest, jak mówiłam, archiwum społeczne zakładów azotowych Włocławek, którego celem jest utworzenie na portalu zbiorespołeczne.pl. To jest taki portal prowadzony przez Centrum Archiwistyki Społecznej, jednostka kultury powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I tam takie oddolne inicjatywy mogą być realizowane, są odpowiednie narzędzia przygotowane do tego. Archiwum będzie ogólnodostępne i to jest dla nas najważniejsze. I tam będzie można, nie dość, że umieścimy wszystkie w zasadzie materiały, które pozyskaliśmy, ale też umieścimy archiwalne zdjęcia, które są w posiadaniu Anne Bilesa. W związku z czym to, co jest ukryte, zarówno w archiwach niedostępne dla przeciętnego mieszkańca, no nie tylko Włocławka, bo właściwie całego globu można powiedzieć, bo to będzie ogólnodostępne, bezpłatne, więc każdy, kto będzie miał ochotę, to będzie mógł tam zajrzeć i obejrzeć. Będzie to duży zbiór, dlatego powiedziałam, że ten projekt będzie trwał no, przynajmniej kilka miesięcy, a myślę, że nawet dłużej, bo będzie można dokładać te zdjęcia w miarę potrzeb.
1: Tymczasem poproszę, można zaprosić, pani prezes, proszę zaprosić na otwarcie wystawy, ona już 1 października.
0: Tak, serdecznie zapraszam, wernisaż, czyli taka bardzo uroczyste otwarcie, ale otwarte dla każdego, kto ma ochotę przyjść, czyli w czwartek o godzinie 17 w Browarze B. Zachęcam do wernisażu, choć wystawa będzie trwała dłużej, bo do 17 października, więc jeśli ktoś nie będzie miał czasu, to oczywiście zapraszamy do 17 października, ale może na zachętę powiem, że podczas tej wystawy zaprezentujemy podczas wernisażu zaprezentujemy również archiwalne filmy związane z budową zakładów azotowych.
1: Zapraszała na wystawę i gościem radiowego studia była Bożena Cichowska, prezes Fundacji Anwil. Dziękuję bardzo pani za tę rozmowę, a państwu dziękujemy za uwagę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest temat na 101.4 FM. Popołudnie po polsku na 101.4 FM.

wrócę do tego, o czym mówiłem parę chwil temu. Wczoraj premiera filmu Lalka. To zupełnie inna produkcja niż głośny w ostatnich dniach serial. Inni oczywiście też aktorzy i wiecie co? Moim zdaniem to jest kompletne science fiction. Ten film nie ma nic wspólnego z możliwą rzeczywistością. Przecież to niemożliwe, żeby Łęcka odmówiła Dorocińskiemu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd przyjął przyszłoroczny budżet, a w nim nowe stawki podatkowe. Potem odwieczne pytanie w Polsce, co z tą piłką i ciepła jesień. Powiemy, jak wpływa na ptaki. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Minister finansów powiedział, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, program 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta wdowia czy 13 i 14 emerytura. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Maciej Kluczka.
2: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
3: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, ale podatek będzie wynosił 24%.
2: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk widzi jednak mankamenty proponowanych zmian.
4: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej, ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
2: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
1: W październiku na posiedzenie rządu ma trafić czwarta wersja projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że sądzi, iż będzie ona trochę ostrzejsza od poprzednich. Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem państw południowoamerykańskich, czyli Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Polska chciała, żeby do czasu wydania wyroku przez Trybunał umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Sam wyrok TSUE wyda w późniejszym terminie. Nasi piłkarze grają nie za dobrze, wyników nie ma. Nie trzeba być zagorzałym kibicem, by to dostrzec.
5: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
1: Mówili kibice, którzy oglądali na żywo wczoraj porażkę w meczu ze Szwecją. Kolejną, którą ma na koncie selekcjoner Jan Urban. Ta poprzednia zamknęła nam drogę na mundial. Ostatnio pod wodzą aktualnego selekcjonera przegraliśmy w sparingu z Ukrainą, czy zremisowaliśmy z Nigerią i ostatnio z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner o rezygnacji jednak nie myśli.
6: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
1: Zobaczymy, co będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią. Będzie ciepło pod koniec września, wynika z prognoz IMGW, według których cała tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to zmienia zachowanie niektórych ptaków, zauważa ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
7: Te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy w ciągu ostatnich 3-4 dekad. Część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
1: Na szpaki i czajki zaczęły nawet zimować w naszym kraju.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej na Podhalu i Suwalszczyźnie, tam 18-19 stopni. Najcieplej w Lubuskiem, tam 24. Dużo słońca, chmurzyć może się, ale delikatnie. Tylko na wschodzie i północy.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po 15. Myślicie, że nocne zamknięcia mostu stalowego we Włocławku się zakończyły? Otóż nic bardziej mylnego. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że do 31 października most będzie nocą totalnie zamykany. Od 22 do 6 aż do końca października mostem nie przejedziemy.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Dzisiaj serdecznie pozdrawiam kurierów, bo mamy dzień kawy, o tym już wspominałem, ale mamy też dzień kuriera. Człowieka, bohatera, który dowozi nam różne wspaniałe rzeczy. Z kurierem zadzierać nie można, bo wiecie, jak to się skończy. Usługa wieczne, awizo aktywowana.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwają prace nad budżetem Włocławka na 2027 rok oraz Weekend Seniora z kulturą w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu są m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920. Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy Lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków. Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską. Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców. Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
2: Pierwszy ten

0: strefa relaksu parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy w boczynku na terenie parku, na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. 3 i 4 października osoby, które ukończyły 60 lat, będą mogły zwiedzać oddziały Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą. W sobotę i niedzielę otwarte będą m.in. gmach główny przy ulicy Słowackiego, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Stanisława Nowakowskiego w Nieszawie oraz Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłówce. W niedzielę dodatkowo będzie można odwiedzić Muzeum Historii Włocławka i Zbiory Sztuki. Na seniorów czekają wystawy poświęcone m.in. włocławskiemu fajansowi, historii regionu, sztuce i kulturze ludowej. Park Etnograficzny w Kłówce będzie czynny w godzinach 10-18, a pozostałe obiekty od 11 do 17.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.
3: To może być ostatnia szansa.

0: jest ważne święto. Mamy, uwaga, Międzynarodowy Dzień Kawy. Wspominałem już o tym, 760 filiżanek, tyle pije statystyczny Polak rocznie, czyli 2 filiżanki kawy dziennie. To ja nie wiem, to chyba liczone jest tylko do południa.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

Chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Stałej amerykańskiej bazy jeszcze nie ma, ale są prace nad specustawą. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju w Chengdu. Marcin Krzemiński. Trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, informuje wiceministra obrony. Jak wyjaśnia Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas. Maciej Kluczka.
2: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu, mówi wiceministra Sobkowiak-Czarnecka.
3: Tutaj się liczy czas, w związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
2: Specustawa będzie wymagała dobrej współpracy wielu ministerstw oraz prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dodaje wiceszefowa MON.
3: Taka ustawa musi określać źródło finansowania. To jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo.
2: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała też, że na połowę listopada planowany jest nowy termin spotkania ministra obrony Kosiniaka-Kamysza i sekretarza wojny USA Hekseta.
1: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
4: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
1: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze. Pod kołami tramwaju zginął 77-letni mężczyzna. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Targowej. Aktualnie możliwe są tam utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów. Okoliczności wypadku bada policja. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w Jarosławskim Opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości i około 100 księży. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. Ponownie ruszy proces w głośnej sprawie znęcania się ze skutkiem śmiertelnym nad strusiem Zankiem z gospodarstwa agroturystycznego pod Poznaniem. Dziś sąd apelacyjny w stolicy Wielkopolski uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz. Stwierdził bowiem, że skład sędziowski w sądzie okręgowym był wadliwy. W marcu Łukasz Esz usłyszał wyrok 7 lat więzienia, w tym 4 bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad strusiem. Był bowiem oskarżony też w 10 innych sprawach. Nie najlepsze wieści z Chin. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiciem Fokiną 4-6, 6-7, 7-9 w finale tenisowego turnieju w Chengdu. W rozprawianin po raz 13 wystąpił w finale imprezy ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, delikatne zachmurzenie tylko na wschodzie i północy. Najcieplej w Lubuskiem, tam 24 stopnie, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu, 20 na Podlasiu i na Mazowszu, 18 na Podhalu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Końcówka września, zaraz październik, a co nas czeka w październiku? Dużo wydarzeń we włocławskiej bibliotece. Konkretnie to Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu. Wiadomo już, z kim odbędą się spotkania we włocławskiej bibliotece kolejno. Z Izabelą Trojanowską, Romanem Czejarkiem, Krzysztofem Materną oraz Michałem Fajbusiewiczem. Nie będę ściemniał, najbardziej czekam na to ostatnie spotkanie. W październiku Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu we Włocławskiej Bibliotece.

Wrócę jeszcze do tego wczorajszego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Wiecie co? Jeszcze dwa spotkania podczas tego zgrupowania i jak tak dalej pójdzie, to jesienią będziemy mieli kolejny sezon najpopularniejszego polskiego serialu. Szukanie nowego selekcjonera. A pamiętacie, jak mniej więcej rok temu Jan Urban był najbardziej lubianym człowiekiem w Polsce? No ja też już nie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W Śródmieście Cafe odbyło się spotkanie Fundacji Włocławianki oraz Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet powstała z myślą o współpracy, rozwoju i wzajemnym wsparciu kobiet związanych z Włocławkiem i jego społecznością. Organizuje wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, które rozwijają kompetencje, wzmacniają pewność siebie i umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności zarówno w obszarze edukacji, jak i nowoczesnych technologii. Jedno z takich spotkań odbyło się w Śródmieście Cafe. Wydarzenie zostało podzielone na kilka bloków. Pierwszy z nich dotyczył profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Mówi Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki Kobiety dla Kobiet.
2: Okazało się, że jest wielka potrzeba wyjścia naprzeciw naszym paniom, które poprosiły nas już parokrotnie na spotkaniach. Dziewczyny, pomóżcie nam w różnych kwestiach. Z tą prośbą wyszły do nas głównie starsze panie, więc postanowiłyśmy z Inką, jako że jest to nasza inicjatywa, naszymi wspaniałymi dziewczynami. Jest nas tutaj dzisiaj w tym momencie trochę mniej, bo część jest na sali, robi wianki właśnie z tymi paniami, żeby przekazać trochę informacji paniom na tematy, które ich interesują. Głównie to są tematy dotyczące profilaktyki. Jako że jesteśmy kobietami, to profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy są już szczególnie bliskie. Ja jako Amazonka jestem prezeską Amazonek, że tak powiem, no i oczywiście jestem Amazonką dogłębnie. Mam wiedzę na ten temat, więc trochę informacji udzieliłam. Koleżanka, która jest właśnie wewnątrz, jest położną, powiedziała sporo na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
1: Panie uczestniczące w spotkaniu miały również okazję tworzyć piękne jesienne wianki pod okiem pracowniczek kwiaciarni White. Fundacja Włocławianki Kobiety dla Kobiet działa prężnie i zawsze jest gotowa do niesienia pomocy. Jej członkini wierzą, że siła społeczności zaczyna się od ludzi, którzy chcą działać razem. Łączą kobiety w różnym wieku, o różnych doświadczeniach i zainteresowaniach, budując mosty między pokoleniami i wzajemnie się inspirując. Włocławek szykuje się do największej biegowej imprezy w naszym mieście. W niedzielę odbędzie się 13. półmaraton Włocławek. Dystans do przebiegnięcia to nieco ponad 21 km ulicami miasta, a także przez malownicze tereny zielone oraz bulwary. Impreza na trwałe wpisała się nie tylko w kalendarz zawodów biegowych w naszym regionie, ale także w całym kraju. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: 13 lat pracy nad wizerunkiem, nad tym, żeby półmaraton we Włocławku był postrzegany jako po prostu dobrze przygotowany bieg, na którym biegacze się dobrze czują. Już procentuje i na przykład wczoraj spotkałem człowieka, który mówi, że w tym roku 9 raz będzie bieg we Włocławku półmaraton, mimo że na co dzień mieszka w południowej Polsce, więc to na pewno jest dla niego wyprawa co roku, żeby przyjechać właśnie tutaj do Włocławka. I to cieszy, bo pamiętamy, jak te 13 lat temu, jak pracowaliśmy tak naprawdę nad pomysłem. No i gdzieś z tyłu głowy było, że chcemy, żeby to była jedna z lepszych albo najlepsza impreza na tym dystansie ponad 21 km w Polsce.
1: Ważne jest, że już od pierwszej edycji impreza była przeznaczona nie tylko dla dorosłych. Organizowanych jest szereg biegów na różnych dystansach dla dzieci i młodzieży. W tym roku pobiegnie ponad 500 dzieci. Z półmaratonem Włocławek nierozerwalnie związane są strefy kibica. W tym roku będzie ich 26. Są wystawiane przez szkoły, instytucje i organizacje. Dotychczas do biegu głównego zgłosiło się blisko 800 zawodników. Start zaplanowano na godzinę 11 w niedzielę. W trakcie wydarzenia część ulicy Włocławka będzie czasowo zamknięta. Całość konferencji w magazynie Pulsometr.
0: To jest Puls Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie

strach. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

Ja mam takie szybciutkie przypomnienie dla pań, jak coś, to jutro, drogie panie, jest Dzień Chłopaka. Mówię, przypominam, w marcu przypominałem chłopakom, to teraz wam, żeby nie było na mnie, że ja nie wspomniałem i ciach zapomniałam, jutro ostatni dzień września, Dzień Chłopaka. I ostatni dzień wakacji dla studentów. Pozostali to nie pamiętają, czym w ogóle były wakacje. Na przykład ja z ostatnimi wakacjami 15 lat temu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach. Marcin Krzemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
2: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
3: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
2: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
3: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
2: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
1: Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w gminie Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd w Wąbrzeźnie zastosował właśnie wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Podczas przesłuchania w obecności rodzica nastolatek przyznał się, mówił, że chciał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu nie wróci na noc do placówki. Około 40 młodych ludzi przenocuje w innej miejskiej placówce. Rano w jednym z pokoi, w którym mieszka 15-latek, doszło do pożaru, m.in. pochodnych amfetaminy. Prawdopodobnie obok stał tam dezodorant, który z powodu nagrzanej lampki zapalił się, mówią policjanci, dodając, że lokator pokoju nie był jak na razie zbyt rozmowny. W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Alert RCB wysłano dziś do odbiorców w powiecie słupskim. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera, już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński.
4: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
1: Z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą chmurzyć będzie się tylko na północnym wschodzie, tam, a także w kotlinach górskich, nad ranem lokalnie możliwe dość gęste mgły. Termometry pokażą 4 stopnie na wschodzie, 8 w centrum, 11 na zachodzie, a na wybrzeżu miejscami nawet 12.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: To już po 17, wtorkowe popołudnie, jesienne popołudnie, ale to ta polska złota jesień. Jesień oznacza też akcję Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. Jak u nas wygrać gęsie tuszki? Więcej szczegółów zdradzę za moment.

0: polsku.
1: Chciałbym być marynarzem. Chciałbym mieć tatuaże. Podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć.

Moi drodzy, jak jest jesień, to oczywiście na naszej antenie do wygrania jest gęsina. To kolejny już konkurs w ramach akcji Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. Zostały nam ostatnie gęsie tuszki. Jak je zgarnąć? Wchodzisz na naszego radiowego Facebooka i w komentarzu pod specjalnym konkursowym postem piszesz, kończysz w zasadzie zdanie, gęsina najlepiej smakuje z... Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy gęsiną. No i przy okazji nasz Facebook oczywiście poleca się do obserwowania.

0: Катюш.
1: Wrócę po raz ostatni do meczu piłkarskiej reprezentacji ze Szwecją. Bo Jan Urban powiedział bardzo ciekawe zdanie. Sprowadzanie wszystkiego do wyniku to według mnie pójście na łatwiznę. Aha, czyli tutaj walory artystyczne się liczyły. Może i racja, faktycznie. Po oglądaniu naszej kadry można się czuć jak po seansie filmu Smarzowskiego, a jakby nie patrzeć, uznawany jest za bardzo dobrego reżysera.
2: WPP na 101,4 FM.

Kilkanaście minut do 18:00. Oczywiście punktualnie o tej godzinie usłyszycie wiadomości z kraju i ze świata. Następnie spotka się z wami Patryk Jaromierski, który przeprowadzi przez te popołudnie, przez ten wieczór polskiej złotej jesieni. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim podwyższenie progów podatkowych. Masowe protesty nastolatków we Francji. Sąd w Radomiu aresztował mężczyznę, który dewastował przydrożne kapliczki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt budżetu, teraz zajmie się nim Sejm. W planie jest zmiana progów podatkowych, pierwszy podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadzony zostanie też pośredni próg między 130 a 150 tysięcy, to będzie 24% podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla części średnio zarabiających Polaków to ma być zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
2: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedlałby tą sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
1: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Na ulicach francuskich miast doszło dziś do starć nastolatków z policją. Uczniowie protestują przeciwko niedofinansowaniu szkół, w których brakuje nie tylko nauczycieli, ale też i wyposażenia. Kacper Sikorski.
3: Do jednej z takich konfrontacji doszło w mieście Nantes na zachodzie kraju. Młodzi ludzie niszczą przystanki autobusowe, billboardy reklamowe, a w stronę policji rzucają m.in. kostką brukową. Uczniowie ułożyli również stertę koszy na śmieci, by zablokować wejście do jednego z liceów. Uczniowie są niezadowoleni m.in. z planów lekcji, niedoboru nauczycieli, a także warunków w salach lekcyjnych, w których podczas ostatnich fal upałów było bardzo gorąco.
1: A w Grudziądzu protest przeciwko kolei dużych prędkości. Niektórzy mieszkańcy Grudziądza i okolicznych gmin obawiają się, że inwestycja zabierze im ziemię i domy. Dziś w tej sprawie przedstawiciele CPK, czyli Portu Polska, spotkali się z samorządowcami i rolnikami, którzy przyjechali na nie traktorami.
4: Zostawcie nam tę ziemię, niech ta ziemia rodzi, niech ta ziemia na rzecz rolnictwa, rolnik jak orzeł, to się modli.
5: Niewątpliwie jest to skok cywilizacyjny dla Grudziądza. Skrócenie dojazdu do Torunia, Trójmiasta, Warszawy, nowego portu lotniczego, ale to też jest impuls do rozwoju gospodarczego.
6: Chciałbym uspokoić tutaj wszystkich. Jest to proces, który musi zostać zrealizowany, ale chciałbym zaznaczyć, że mamy w tym doświadczenie. Oferujemy bardzo korzystne warunki związane z zakupem gruntów.
1: Mówili Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, a z drugiej strony prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i Michał Jasiak z Portu Polska. Niszczył przydrożne kapliczki, grozi mu 8 lat więzienia. 34-letni mężczyzna odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej, a połowa z nich wpisana była do rejestru zabytków. Według policji obrzucił je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Grozi mu więzienie, sąd skierował go do aresztu, trafi też na badania psychiatryczne. Polak znowu został wyróżniony przez NASA. Paweł Piechnik po raz drugi zdobył tytuł Zdjęcia Dnia NASA za fotografię kosmosu. Tym razem nagrodzono zdjęciem Gławicy Krewetka. Oddalona jest o około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Centralna gwiazda tej mgławicy pędzi 125 km na sekundę i zostawia za sobą jasny ślad. Dlatego przypomina z wyglądu krewetkę.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami kolejny pogodny dzień. Będzie dużo słońca, miejscami w ogóle bezchmurnie. Od 17 do 24 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie Polski, a najcieplej na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez zmian. Jesień, ale bardzo przyjemna.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał 4 setboli. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39. miejsce w światowym rankingu tenisowym. tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zieńskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie szósty triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. Bez sukcesu zakończył się drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 i po dwóch kolejkach mają na koncie tylko jeden punkt. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Polacy w pierwszej połowie pokazali, że potrafią grać ładnie i atakować. Niestety w całym meczu pokazali przede wszystkim, że nie potrafią bronić. Do przerwy było 1-1, po końcowym gwizdku 1-3. Jan Bednarek ma świadomość, że defensywa się nie popisała.
10: No ciężko cokolwiek powiedzieć i jakby zrozumieć, co się dzieje. Wydaje mi się, że teraz musimy właśnie skupić się na tych prostych, małych rzeczach, które tak naprawdę widać na tym najwyższym poziomie są decydujące.
9: Selekcjoner Jan Urban też mówił wprost, co myśli o postawie naszej drużyny w obronie.
11: Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
9: Już drugi raz w tym roku przegraliśmy w Solnie ze Szwedami. Znów w podobny sposób.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
12: Dobry wieczór wszystkim. 29 wrzesień, wtorek, końcóweczka tego miesiąca. I zbliża się ten październik, nazywany czasem przez innych mniej miło. Póki słońce jeszcze zagląda, to trzeba korzystać i cieszyć się życiem. Zapraszam na wspólny wieczór z dobrą muzyką, między innymi Patryk Jaremierski, a to jest Radio Wocławek.
0: Po polsku na 101,4 FM.

0: Na początek przypomnę, że już 3 października w Centrum Kultury Browar B odbędzie się druga edycja Włocławek Rock Festival. Na scenie zagrają 4 świetne formacje z Polski, Holandii oraz Niemiec, w tym Maciej Meller i zespół Les Loirs. Między koncertami zaplanowano też wyjątkowe spotkanie z Piotrem Łukaszewskim, gitarzystą znanym chociażby z zespołu Ira. Impreza pod patronatem władz miasta i województwa, przypomnę, startuje o 16, a bramki otwierają się godzinę wcześniej.
1: Polsku.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwają prace nad budżetem Włocławka na 2027 rok oraz Weekend Seniora z kulturą w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu są m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920. Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków. Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską. Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców. Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
2: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na bulwarach. Czwarty pomysł to strefa relaksu parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy w boczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych.
1: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. 3 i 4 października osoby, które ukończyły 60 lat, będą mogły zwiedzać oddziały Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w ramach akcji Weekend Seniora z Kulturą. W sobotę i niedzielę otwarte będą m.in. gmach główny przy ulicy Słowackiego, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Stanisława Nowakowskiego w Nieszawie oraz Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłupce. W niedzielę dodatkowo będzie można odwiedzić Muzeum Historii Włocławka i Zbiory Sztuki. Na seniorów czekają wystawy poświęcone m.in. włocławskiemu fajansowi, historii regionu, sztuce i kulturze ludowej. Park Etnograficzny w Kłupce będzie czynny w godzinach 10-18, a pozostałe obiekty od 11 do 17.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

no bardzo chce być na czasie, więc postanowił napisać piosenkę zainspirowaną współczesną gwiazdą popu. Żeby zdobyć numer do Rosalii, musiał prosić o pomoc Penelope Cruz, bo sam bał się do niej odezwać. Lider YouTube porównuje piosenkarkę do Patti Smith, ale i tak wstydzi się wysłać jej gotowy miks utworu. Nowy album wyjdzie już w listopadzie, a Bono ma nadzieję, że Rosalia w ogóle łaskawie go odtworzy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mamy pełne magazyny gazu, nie powinien zdrożeć, choć gwarancji brak. Alarmy w Lubelskiem, są wobec nich zastrzeżenia, szykowane są instrukcje. Tragedia w słowackiej podstawówce, uczeń zaatakował nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek pytamy o ceny gazu. Ryzyko podwyżek cen raczej nam nie grozi, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%. Udało się też obniżyć stawkę dzięki połączeniu z tak zwanym gazociągiem jamalskim. Minister, dopytywany, czy może zagwarantować, że tej zimy ceny energii i gazu nie wzrosną, powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje.
2: To, jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły, jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, w Polsce są one niezagrożone.
1: Rząd wedle deklaracji ministra pracuje nad ułatwieniem importu pelletu do Polski, a to miałoby obniżyć jego cenę. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Tak mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali. Niektórzy nie wiedzieli, co mają robić, a dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
3: Mówią wszędzie, tak, że syreny wyły w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
1: Wojewoda Krzysztof Komorski informuje, że zaczynają się szkolenia.
4: I jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, już zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności.
1: Planowane są szkolenia dla szkół i szpitali. Nadal możliwe są utrudnienia na podwarszawskiej kolei. Odwołano 20 pociągów z powodu awarii urządzenia sterowania ruchem w Zielonce. Firma wykonująca remont uszkodziła kabel od urządzeń, stąd problemy na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelna ofiara nauczycielką. Jakub Medek.
5: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Służbom za szybko reakcję podziękował już prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Złożył też kondolencje rodzinie ofiary. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku. Wówczas to uczeń szkoły średniej ze Spiskiej Wsi, dla którego prokuratura chce obecnie dożywocia, zadźgał w trakcie przerwy jedną z koleżanek oraz wicedyrektorkę placówki.
1: Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Właśnie to 44-letni mężczyzna. Operację przeprowadzono w Zabrzu. Rozwija się międzynarodowa współpraca polskich transplantologów. W ciągu ostatnich 3 lat polskie zespoły pozyskały za granicą już 170 narządów. W takich sytuacjach liczy się zgranie. Polski zespół jedzie po serce, pobranie serca od dawcy, transport i rozpoczęcie operacji musi się zmieścić w 4 godzinach. Tak się stało. Mężczyzna po zabiegu ze słowackim sercem dochodzi już do siebie.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie, zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią, a w Dywizji B w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie nie gra dobrze, wyników nie ma, ale Jan Urban nie zamierza rezygnować. Pytanie, ile cierpliwości ma jeszcze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który selekcjonerów lubi zmieniać? Kibice mają jej coraz mniej, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażające braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowany remisy z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
9: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
8: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
9: Staramy się wyciągnąć z tego co mamy do dyspozycji jak najwięcej.
8: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują. Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
10: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
11: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
8: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę, wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
12: I mamy kilka minut po godzinie 19. Wtorkowy wieczór rozpędzamy w najlepsze. Na naszej antenie dalej brzmią najlepsze utwory. Także zostańcie z nami.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Życie ze sławnym nazwiskiem łatwe nie jest. Helena Englert płacze w telewizji, bo ludzie wypominają jej tatę. Wyznanie w programie tanecznym tak mocno poruszyło Julię Wieniawę, że ta od razu wspomniała swoje dwie trwające lata terapię. Parkiet polskiego show biznesu zmienia się powoli w publiczne licytowanie, kto ma w życiu trudniej i ciężej. Dzisiaj dramat przed kamerami. Jutro wizyta u psychologa, a pojutrze i tak wszyscy wrócą do zarabiania milionów.

Stevie Wonder uznał, że po pół wieku warto wreszcie posprzątać w szufladach i wyciągnąć taśmy, o których wszyscy dawno zapomnieli. Cztery odgrzebane piosenki trafiły na nową epkę, żeby fani mogli zachwycać się dźwiękami sprzed 50 lat. Ściągnięto nawet tych samych realizatorów dźwięku, bo przecież po co zmieniać cokolwiek, co działało w latach 70, prawda? Do tego dochodzi trasa z 18 koncertami, żeby artysta mógł znowu przypomnieć, skąd Coolio wziął swój największy hit.

niezwykła niespodzianka. W zespole ich troje znowu doszło do kłótni, a panowie rozważają kolejne rozstanie. Jacek Łągwa zdradził, że dawniej okładali się z Michałem pięściami, a na Eurowizji rozwiązali zespół na całe 5 godzin. Wspomina też z łezką wokół czasy, gdy nosił utarg ze sprzedanych biletów w siatkach z osiedlowego dyskontu. Ciekawe, czy po raz setny ogłoszą wielki rozpad, by za chwilę zorganizować intratną trasę pożegnalną.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Plaża w Ustce zamknięta, morze wyrzuciło oleistą substancję. Niewielkie protesty w Hiszpanii z powodu drożejących mieszkań. Coraz więcej Polaków leczy się w oparciu o porady sztucznej inteligencji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej, oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plaży w Ustce. Kąpielisko od wczoraj jest zamknięte do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
2: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia, chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
1: Z zamknięcia plaży są niezadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
3: Akurat pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal może takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
1: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia baków z paliwem. Instytucja zaapelowała o zgłaszanie zaobserwowanych zanieczyszczeń właściwym służbom, a tak żeby unikać kontaktu substancji ze skórą. Teraz rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wysłannik Władimira Putina, Kirill Dmitrijew, spotkał się w Waszyngtonie z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Tematem rozmów były możliwości zakończenia wojny i przyszła współpraca energetyczna między USA a Rosją po jej zakończeniu. Amerykański urzędnik nazwał spotkanie z rosyjskim wysłannikiem kontynuacją konstruktywnych rozmów. Ostatnio z Trumpem rozmawiał też Wołodymyr Zełenski. Wielkie protesty w Hiszpanii. Chodzi o problemy z mieszkaniami. Społeczną burzę spowodowała eksmisja 87-letniej kobiety w Madrycie. Policja usunęła ją z mieszkania, gdzie żyła przez 70 lat. Rząd reaguje. Wprowadził zakaz eksmisji do 2030 roku i automatyczne przedłużanie umów najmu. Mówi Valeria Racu, rzeczniczka Madryckiego Związku Najemców.
4: Chcemy, aby ten kraj należał do tych, którzy w nim mieszkają, pracują i codziennie go rozwijają. To dopiero początek, dlatego w ten weekend również wzywamy do zorganizowania demonstracji w całym kraju.
1: Mieszkania w ciągu roku zdrożały w Hiszpanii o 12%, a wynajem o 6%. Poznań będzie mieć nowy dworzec kolejowy. Ogłoszono właśnie przetarg na projekt jednej z najważniejszych stacji w kraju. Obecny budynek dworca głównego od lat jest krytykowany przez pasażerów za brak funkcjonalności. Nowy obiekt ma wyglądać zupełnie inaczej i być bardziej komfortowy. Na realizację inwestycji trzeba jednak będzie poczekać. Nowy dworzec ma powstać do 2035 roku. Coraz więcej Polaków pyta o zdrowie, sztuczną inteligencję. Z najnowszego raportu wynika, że robi to już około 17 milionów osób. To dane z najnowszego raportu Zdrowie z AI. Niemal co piąty użytkownik kupił lek albo suplement zgodnie z poradą sztucznej inteligencji. Ponad 8% zmieniło dawkowanie albo odstawiło lek bez konsultacji z lekarzem. Zdaniem ekspertów służba zdrowia powinna uwzględnić sztuczną inteligencję w rozmowach z pacjentami, bo dla wielu osób staje się ona pierwszym źródłem informacji o zdrowiu. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy Hiszpanie zagrają o 20:45 w Sewilli z Chorwacją, a w dywizji B, czyli naszej, w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Słońce jutro niemal w całej Polsce, chociaż rano na wschodzie i w Kotlinach Karpackich mogą pojawić się mgły. A w ciągu dnia około 20 stopni w centrum, 24 nawet na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty. Ciśnienie wysokie, sprzyjające właśnie dobrej pogodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: I jest kilka minut po godzinie 20. Wieczór trwa, a my dalej serwujemy dobrą muzykę na głośnikach. Zostańcie z nami.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
7: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: po polsku.
1: Ej, suczki, ra, ra, ra, ra, znamy wasze sztuczki, ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.

No chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

Franklin postanowił pokazać elitom na gali, jak wygląda artystyczna szkolna patologia z przyszłości. Ubrany w pognieciony mundurek, rozbił statuetkę, zjadł deser i dla pełnego efektu splunął prosto w kamerę. Tancerze w tym czasie falowali wokół niego, próbując nadać temu dziwacznemu chaosowi jakikolwiek sens. No i oczywiście, całe to wybitne dzieło dostało aż 4 nominacje, bo przecież im dziwniej w showbiznesie, tym oczywiście lepiej.

Dodd Rundgren uznał, że najlepszym sposobem na przypomnienie o sobie będzie uderzenie w najpopularniejszą kobietę świata. Weteran wypalił bez ogródek, że Taylor Swift nie umie śpiewać ani pisać piosenek, a zachwyca wyłącznie włosami. Tak, włosami. Porównał ją do klasycznie wykształconej Lady Gagi, sprowadzając obecną królową popu do roli symbolu nudy i tandety. Wokalistka zapewne strasznie się przejęła i ociera łzy, licząc średnio po 14 milionów dolarów za koncert.

Mark Hoppus chciał po cichu wbić na nową płytę Linkin Park, ale panowie po prostu wyrzucili go z tracklisty. Na premierze ich nowego dokumentu zafundował Shinodzie publiczne wyjaśnienia i pytał, gdzie podziały się jego ścieżki. Lider Linkin Park wybrnął z opresji tekstem, że Mark był po prostu zbyt dobry na ten kawałek. Całe szczęście, w kinach zobaczycie film bez cenzury, więc przynajmniej na ekranie basista Blink-182 się załapał.

0: Śmiertelne potrącenie pod Poznaniem, ofiara była bratem kierowcy. Dobrostan polskich dzieci jest gorszy od średniej unijnej, mówią badania. Trener piłkarzy Jan Urban deklaruje, że dalej chce prowadzić kadrę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe ustalenia prokuratury w sprawie wczorajszego śmiertelnego potrącenia pod Poznaniem. Dziś odbyła się sekcja zwłok 35-latka, który, jak wynika z ustaleń śledczych, był bratem podejrzanego. Mężczyzna stał na ulicy w niewielkiej grupie osób, gdy nagle wjechał w nich samochód prowadzony przez jego brata. Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
1: Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
0: Jak wynika z ustaleń śledczych, niektórzy mężczyźni biorący udział w tym zdarzeniu są dobrze znani policji. Byli notowani za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Będzie kolejny spór premiera z prezydentem, tym razem o stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Donald Tusk powołał na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego, zgodnie z prawem, powinien to uzgodnić z prezydentem, a tego nie zrobił. Dlatego Karol Nawrocki przekazał premierowi negatywne stanowisko wobec tego powołania, informuje rzecznik Pałacu Rafał Leśkiewicz. Prezydent USA Donald Trump zgodził się na łagodzenie sankcji gospodarczych na Rosję w zamian za uwolnienie przez nią więźniów politycznych, informuje magazyn Atlantic. Podobne działania Stany Zjednoczone prowadzą względem Białorusi. Polskie dzieci czują się gorzej od średniej Unii Europejskiej. Dobrostan psychiczny odczuwa niespełna połowa uczniów, o 10% mniej niż średnia unijna. Jak to zmienić? W Białymstoku sytuację mają poprawić warsztaty, w których udział biorą uczniowie podstawówek i liceów, mówi Ola z 7 klasy podstawówki numer 5.
2: My możemy nie wiedzieć, że na przykład teraz się stresujemy, a nasze ciało może pokazywać takie czynniki tego stresu, na przykład jakieś bóle głowy, bóle brzucha, jakieś pocenie się.
3: My uczymy dzieci tego, że mały zwierzak, który ma 4 łapki i miał, czy to kotek, ale zapominamy nazwać, że to, co w danym momencie czuje, to jest złość, smutek, niepokój, a może nawet i radość.
0: Dodaje psychiatra Anna Rogowska-Zych. W programie bierze udział 20 białostockich szkół. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie osiąga słabe wyniki. Trener Jan Urban ucina spekulacje, nie zamierza rezygnować z prowadzenia drużyny. Michał Waszkiewicz.
4: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażając braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowany remis z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
5: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Że nie mogę.
4: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
5: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
4: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują? Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
6: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
7: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
4: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
0: A po Rumunii jeszcze Bośnia i Hercegowina. To w poniedziałek na wyjeździe.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: W pogodzie dobre wiadomości. Jutro znowu ładnie i słonecznie w całym kraju. Zapowiada się suchy i pogodny dzień. Temperatura od 17 do 24 stopni najcieplej na zachodzie Polski, a najchłodniej na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie stałe dość wysokie.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią, a w dywizji B w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie nie gra dobrze, wyników nie ma, ale Jan Urban nie zamierza rezygnować. Pytanie, ile cierpliwości ma jeszcze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który selekcjonerów lubi zmieniać? Kibice mają jej coraz mniej, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
4: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażające braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowane remisy z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
5: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
4: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
5: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
4: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują. Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
6: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
7: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
4: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę, wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
11: Jest kilka minut po godzinie 21. To już ostatnia prosta naszego wspólnego wieczoru. Zarzućmy więc coś naprawdę dobrego na antenę.
9: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
12: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Ademi i Netflix.

0: Jeżeli narzekacie na poranne ćwierkanie pod oknem, podziękujcie losowi, że nie mieszkacie w Ameryce Południowej. Dzwonnik i Kariama. Czytam, że potrafią drzeć się głośniej niż sąsiad za ściany remontujący mieszkanie wiertarką udarową. Naukowcy musieli pobiegać po dżungli z laserami, żeby potwierdzić to, co lokalni mieszkańcy wiedzieli od dawna. Koliber ćwierkający na poziomie rozmowy to klasa, ale te pierzaste giganty z puzonami zamiast dziobów to czysta tortura.
1: Po polsku.

0: szwajcarskiego zegarka. Całe szczęście, że granice w Unii są otwarte, bo inaczej pacjent czekałby na stemplowanie dokumentów przez celników. Wychodzi na to, że szybciej załatwimy organ od sąsiadów z południa, niż przejdziemy kolejkę w lokalnej przychodni.
1: Po polsku.

Polscy lekarze udowodnili, że w 4 godziny można sprowadzić ze Słowacji serce, chociaż kurier z paczką potrafi jechać tydzień. Cała misja wymagała zgrania samolotów i karetek z dokładnością do

I mamy to. Zbliża się powoli 22, więc na mnie już czas. Przypomnę tylko dla zapominalskich, że jest 29 wrzesień, końcóweczka. I oczywiście jest wtorek. Ja życzę wam dobrej nocy, dzięki, że ze mną byliście. Patryk Jaramierski, do usłyszenia jutro, a to jest Radio Wocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie każdy usłyszał syreny, nie każdy dostał alert. Lublinianie o systemie ostrzegania. 13-latek, który planował atak, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Ptaki ubrudziły obraz z marszałkiem Piłsudskim, ale oszczędziły samego marszałka. Za chwilę ciekawy przypadek odnalezionego dzieła. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza, mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali, niektórzy nie wiedzieli, co mają robić. A dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła ponad 4,5 roku temu, a my nadal mamy mnóstwo problemów. Na przykład ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
3: Mówią wszędzie, tak, że syreny były w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
2: Wojewoda Krzysztof Komorski mówi, że zaczynają się szkolenia. Dopiero teraz, gdy mamy coraz częstsze syreny i alarmy.
4: Planujemy szkolenia oddzielnie dla personelu szpitali, dla szkół i jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, już zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności. Jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić.
2: Urzędnicy wojewody zapowiadają także szkolenia, jak się zachować w czasie alarmu i zagrożenia z powietrza, na przykład w galerii handlowej albo w przychodni w trakcie wizyty u lekarza.
1: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci swojego dziecka usłyszał ojciec 5-letniej Amelii. Do tragedii doszło na rodzinnym spacerze. Mężczyzna wszedł na ogrodzenie, by zerwać dziecku owoce. Ogrodzenie się przewróciło i spadło na dziewczynkę. Dziecko zmarło w szpitalu. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Zdaniem prokuratora nie dochował wymaganej ostrożności. 13-latek, który planował atak w szkole, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd rejonowy w Wąbrzeźnie po przesłuchaniu chłopca. Nastolatek przyznał się do planowania ataku na przypadkowe osoby w swojej szkole oraz do tego, że w wakacje zabił kilka kotów. Prawdopodobnie policja udaremniła atak w ostatniej chwili. Chłopak miał w plecaku bagnet, a w domu tasak. Teraz skuteczna akcja zachodniopomorskiej policji odzyskała 50 tysięcy złotych ukradzionych seniorce. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone i musi mu je przekazać pod ochronę, mówi Piotr Jaworski z policji.
5: Kobieta wypłaciła swoje oszczędności, spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
1: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Przez francuskie miasta przeszła fala protestów. Na ulicę wyszło ponad 200 tysięcy pracowników sektora publicznego, którzy domagają się wyższych płac. W samym Paryżu maszerowało około 8 tysięcy strażaków, a w wielu liceach uczniowie i nauczyciele zablokowali zajęcia. Demonstracje odbywają się w czasie rosnącego niezadowolenia z drożyzny i kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi. W Warszawskim Muzeum Historii Polski pokazano niezwykłe dzieło. To portret Józefa Piłsudskiego, namalowany ponad 100 lat temu przez Józefa Mehoffera. Przez ponad 80 lat obraz uznawano za zaginiony. Znaleziono go na strychu jednego z domów w Warszawie. Był pognieciony, rozdarty i zanieczyszczony przez ptaki. Na szczęście zabrudzenia ominęły twarz marszałka. Po renowacji obraz odzyskał już dawny blask i trafi na wystawę stałą Muzeum Historii Polski.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro ciąg dalszy ładnej jesieni, będzie pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie nawet całkiem bezchmurnie. Rano możliwe jeszcze mgły, a w ciągu dnia maksymalna temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie, około 20, nawet trochę więcej niż 20 w centrum, a 24 na zachodzie Polski, tu najcieplej. Nad morzem silny wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: czas. To był dzień na 101,4 FM.
1: No i zaczynamy nowy tydzień, a razem z nim kolejny kinowy poniedziałek. Zaglądamy do Multikina i sprawdzamy, jakie najnowsze premiery i filmowe wydarzenia czekają na nas w najbliższych dniach. A zaczynamy od naprawdę głośnej premiery, bo na duży ekran wchodzi nowa lalka.
2: Przenosimy się do Warszawy końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, którego gra Marcin Doraciński, jest zakochany w Izabeli Łęckiej. Żeby zdobyć jej względy, wchodzi do świata arystokracji, gdzie szybko okazuje się, że nie wszystko jest takie i na jakie wygląda.
1: Są pieniądze, wielkie uczucia, rodzinne problemy i rywale i oczywiście cała masa intryg. A obok Wokulskiego pojawia się jego wierny przyjaciel Ignacy Rzecki, którego gra Marek Konrad.
2: W obsadzie są też Kamila Urzędowska i Andrzej Seweryn, a za reżyserię odpowiada Maciej Kowalski.
1: No film trwa prawie 3 godziny, więc warto, a w kinach już od 30 września. No a za chwilę sprawdzamy, co jeszcze pojawi się w Multikinie. I zaglądamy do kolejnej z nadchodzących premier, tym razem coś dla tych, którzy lubią, kiedy kino zabiera nas trochę dalej niż zwykły świat.
2: Zapomniana wyspa. Zaczyna się od spotkania dwóch przyjaciółek. Ro i Jarsa trafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę Nakali.
1: A tam czekają na nie magiczne i mityczne stworzenia. Niektóre będą chciały im pomóc, inne zdecydowanie nie. A dziewczyny będą musiały zmierzyć się z najgorszymi stworzeniami na całej wyspie.
2: Tyle, że największy problem pojawia się wtedy, kiedy okazuje się, że ceną za powrót do domu mogą być wspomnienia ich całej przyjaźni.
1: No muszą więc znaleźć sposób na ucieczkę, zanim zapomną o sobie nawzajem. Zapomniana wyspa w kinach od 2 października. I tym razem propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy film od początku buduje napięcie i nie do końca wiadomo, komu można zaufać.
2: Verity, coraz większy mrok. To historia Lowen, która przyjeżdża na posiadłość Craffordów, żeby jako ghostwriterka dokończyć pisanie książki.
1: Na miejscu znajduje jednak coś, czego zdecydowanie nie powinna była znaleźć. Niepublikowany wcześniej rękopis. To osobista i bardzo mroczna spowiedź Verity, w której pojawiają się sekrety dotyczące jej męża Jeremiego.
2: Z każdą kolejną stroną Lowen odkrywa coraz więcej, ale zaczyna też mieć problem z odpowiedzią na jedno pytanie, co tutaj jest prawdą, a co tylko fikcją.
1: Verity, coraz większy mrok w kinach od 2 października. I przypominamy też o filmach, które już miały swoje premiery, ale cały czas możecie je znaleźć na ekranach Multikina.
2: I tu między innymi W sercu dziczy. To historia byłego oficera sił specjalnych Jamesa Belmonta, którego gra Brad Pitt, oraz jego psa Odina. Po katastrofie samolotu trafiają w sam środek alaskańskiej dziczy i razem muszą walczyć o przetrwanie.
1: No czyli mamy tutaj trudne warunki, dziką Alaskę i przede wszystkim historię człowieka i psa, którzy zostają zdani właściwie tylko na siebie.
2: A jeżeli szukacie czegoś bardziej komediowego, to cały czas możecie też zobaczyć 100 dni Misja Zeus.
1: Kapsel i jego ekipa tym razem są już poza szkolnymi murami, zaczyna się dorosłe życie, pojawiają się pierwsze poważne problemy, a Kapsel no nie do końca wie, co właściwie chce ze swoim życiem zrobić.
2: Wszystko zmienia się, kiedy pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. I nagle okazuje się, że na dorosłość trzeba będzie być gotowym trochę szybciej, niż bohaterowie się spodziewali.
1: W sercu dziczy i 100 dni Misja Zeus cały czas znajdziecie w repertuarze Multikina.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś ze mną w radiowym studio Bożena Cichocka, Fundacja Anvil Prezes. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Pani prezes, w tym roku Anvil obchodzi 60-lecie działalności. 1 października mieszkańcy Włocławka będą mogli zobaczyć wystawę stworzoną ze zdjęć zebranych w ramach akcji Oddaj zdjęcie historii. Co zobaczymy na tej wystawie i czy ona wpisuje się właśnie w to 60-lecie obchodów?
2: Oczywiście, że się wpisuje, dlatego że jednym z powodów, dla którego zrobiliśmy tę wystawę, to było właśnie 60-lecie, które obchodzi nasz fundator, czyli Anvil S.A. I powiem, że wystawa jest tylko częścią większego projektu. Ten projekt nazywa się Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Włocławek. O tym powiem
1: za chwilę.
2: Natomiast co do wystawy, co tam zobaczymy? Oczywiście zobaczymy zdjęcia, ale nie tylko. Również dokumenty, które pozyskaliśmy w ramach akcji Oddaj zdjęcie historii, jak pani wspomniała. To są dokumenty, które przekazali nam mieszkańcy Włocławka. Głównie byli pracownicy bądź ich spadkobiercy. Więc będzie można zobaczyć archiwalne zdjęcia, dokumenty, całą historię od początku do lat współczesnych, bo będzie też, uwaga, niespodzianka, część bardzo nowoczesna, współczesna. Będzie zaznaczona tym, że pojawią się kolorowe zdjęcia, bo archiwalne zdjęcia utrzymaliśmy w tonacji czarno-białej.
1: A teraz trochę od kuchni zapytam, jak wyglądała droga od tego pierwszego pozyskanego zdjęcia do zrobienia tej wystawy, którą będziemy mogli obejrzeć od 1 października.
2: Pierwsze zdjęcia, które pozyskaliśmy w browarze B, bo to były takie tak zwane dyżury, które mieliśmy u naszego partnera, czyli w browarze B, to były takie kilkugodzinne, 8 takich dyżurów. Chodziło o to, żeby umożliwić mieszkańcom w taki łatwy sposób przekazać te zdjęcia, które posiadają w swoich archiwach, bo nie ukrywam, że jest to dla nas niezwykle cenne. Sporo z tych zdjęć, które zobaczycie Państwo na wystawie, pochodzi również z archiwum firmowego, czyli spółki Anvil S.A., dawniej Zakładów Azotowych Włocławek. Ale dla nas najcenniejsze są te, które pozyskaliśmy od mieszkańców. Nie wszystkie z nich z różnych powodów nadawały się, żeby je wyeksponować na wystawie, ale na pewno znajdą się w tej części archiwum cyfrowego, o którym pewnie za chwilę porozmawiamy.
1: Ile zdjęć udało się zebrać w ramach akcji? Jakiego rodzaju materiały w ogóle trafiły?
2: Oj, bardzo różne materiały. Niektóre, jak mówiłam, nie będziemy pewnie mogli pokazać nawet ze względów takich prawnych, formalnych, ponieważ przedstawiają takie sytuacje bardzo prywatne, w związku z czym, jeżeli znajdują się na zdjęciach 3 osoby i mamy tylko zgodę na wykorzystanie wizerunku jednej, no to w naturalny sposób nie możemy wykorzystać takiego zdjęcia, a nie mamy możliwości dotrzeć do tych pozostałych osób. Oczywiście chętnie pokazalibyśmy wszystkie zdjęcia, niektóre zostaną. Też będziemy szukać osób, które są na tych zdjęciach, bo jak mówiłam, wystawa jest tylko częścią tego większego projektu. Ten projekt trwa i będzie trwał przez wiele, wiele miesięcy.
1: Proszę powiedzieć, czy wśród przekazanych fotografii coś szczególnie Państwa zaskoczyło, zdziwiło albo odkryło taki fragment historii firmy, o której niewielu już pamiętało albo mało kto pamiętał?
2: Czy takie zdjęcia zaskakujące to są takie prywatne zdjęcia, chociaż dotyczą tej sfery zawodowej związanej z zakładami, ale dostaliśmy takie zdjęcia, które prezentują chociażby różne wyjazdy zagraniczne do na przykład do Japonii, do Francji. To są takie zdjęcia, które jakby nie pokazują bezpośrednio, nie są związane z zakładem, nie pokazują jego części, ale pokazują, jak osoby, które pracowały, rozwijały się, bo te osoby jeździły tam w konkretnym celu, a mianowicie, żeby się uczyć, rozwijać, żeby uczyć się instalacji, które były wykorzystywane do budowy zakładu, w związku z czym jest to i bardzo indywidualne i osobiste, a jednocześnie związane z historią zakładu, chociażby na przykład angaż, który nam udostępnił jeden z panów francuskiej firmy, która go zatrudniła na pół roku, żeby tam też przekazywał swoje doświadczenia Francuzom, żeby mogli udoskonalić tę instalację pod nasze potrzeby.
1: Czyli krótko mówiąc, ta wystawa, te zebrane materiały to nie tylko historia z życia zakładu, ale również historia życia społecznego całego miasta.
2: Tak, dlatego trzeba pamiętać, że Zakłady Azotowe Włocławek, kiedy podjęto decyzję o ich budowie, to to była ogromna inwestycja, jedna z pięciu największych inwestycji w Polsce. Dlatego te wizyty dygnitarzy ówczesnych były bardzo częste. Oni tam przyjeżdżali co pół roku sprawdzać, jak te mury rosną, jak ten zakład powstaje. Było to bardzo ważne. I te zakłady też spowodowały, że Włocławek się bardzo mocno rozwinął od strony gospodarczej, ale nie tylko, bo ludność, która napływała do pracy właśnie w tych zakładach, pochodziła z właściwie wszystkich zakątków Polski. Oni tu się osiedlali. Swoje życie tutaj te tak
1: tworzyli też miasto,
2: tak,
1: prawda?
2: I tworzyli to miasto.
1: I wróćmy do tego, bo wspominała już pani o tym, że ta wystawa to jest tylko fragment albo początek całego dużego projektu. Rozumiem, że on będzie kontynuowany. Proszę zdradzić, na czym będzie polegał ten cały projekt.
2: Ten większy projekt to jest, jak mówiłam, archiwum społeczne zakładów azotowych Włocławek, którego celem jest utworzenie na portalu zbiorespołeczne.pl. To jest taki portal prowadzony przez Centrum Archiwistyki Społecznej, jednostka kultury powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I tam takie oddolne inicjatywy mogą być realizowane, są odpowiednie narzędzia przygotowane do tego. Archiwum będzie ogólnodostępne i to jest dla nas najważniejsze. I tam będzie można, nie dość, że umieścimy wszystkie w zasadzie materiały, które pozyskaliśmy, ale też umieścimy archiwalne zdjęcia, które są w posiadaniu Anvil Lesa. W związku z czym to, co jest ukryte, zarówno w archiwach niedostępne dla przeciętnego mieszkańca, no nie tylko Włocławka, bo właściwie całego globu można powiedzieć, bo to będzie ogólnodostępne, bezpłatne, więc każdy, kto będzie miał ochotę, to będzie mógł tam zajrzeć i obejrzeć. Będzie to duży zbiór, dlatego powiedziałam, że ten projekt będzie trwał no przynajmniej kilka miesięcy, a myślę, że nawet dłużej, bo będzie można dokładać te zdjęcia w miarę potrzeb.
1: Tymczasem poproszę, można zaprosić, pani prezes, proszę zaprosić na otwarcie wystawy, ona już 1 października.
2: Tak, serdecznie zapraszam, wernisaż, czyli taka bardzo uroczyste otwarcie, ale otwarte dla każdego, kto ma ochotę przyjść, czyli w czwartek o godzinie 17 w Browarze B. Zachęcam do wernisażu, choć wystawa będzie trwała dłużej, bo do 17 października, więc jeśli ktoś nie będzie miał czasu, to oczywiście zapraszamy do 17 października, ale może na zachętę powiem, że podczas tej wystawy zaprezentujemy i tylko podczas tego wernisażu i tylko podczas wernisażu zaprezentujemy również archiwalne filmy związane z budową zakładów azotowych.
1: Zapraszała na wystawę i gościem radiowego studia była Bożena Cichowska, prezes Fundacji Anvil. Dziękuję bardzo pani za tę rozmowę, a państwu dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Rozmowa dnia na 101,4 FM.

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.